0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Minęło w pół do dziewiątej. Może jakiś konkurs za moment na rozgrzewkę poranną w Radiu Sochaczew. Kto wie, słuchajcie nas uważnie.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: 22 minuty do godziny 9, a ja wam wiszę mały konkurs w związku z tym już teraz.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: No to w związku z dzisiejszą kartką z kalendarza będzie pytanie konkursowe. No a przypominam o zasadach. Voucher do zgarnięcia na 30 zł plus 3 dychy, jeżeli macie paragon z innych zakupów albo macie dowód na to, że wystawiliście pozytywną opinię w popularnej wyszukiwarce, czyli łącznie 30 plus 30 plus 30, czyli 90 zł do wydania właśnie u naszego sponsora, jeżeli się postaracie oczywiście. Pytanie konkursowe dotyczy dzisiejszej kartki z kalendarza, jaka grupa zawodowa właśnie dzisiaj świętuje. Będą defilady, będą uroczystości, będą złożone kwiaty. 46 863 22 22. Kto wie, ten zgarnia nagrodę. Jaka grupa zawodowa dzisiaj w kalendarzu ma swoje wielkie święto i świętujemy? Cała Polska w sumie świętuje. Także stacjonują na ziemi sochaczewskiej. 46 863 22 22. Halo, halo, cześć. Jak masz na imię? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Rafał.
0: Rafale drogi, jaka grupa zawodowa dzisiaj świętuje?
2: Oczywiście wojsko.
0: Tak jest. Jak to ładnie brzmi? Jakie mamy święto dzisiaj w kalendarzu?
2: Święta Wojska Polskiego.
0: Dokładnie. Bardzo dobra odpowiedź. Ty masz w rodzinie jakichś wojskowych?
2: Nie. Niestety nie.
0: Rozumiem. Ja też nie mam, ale podziwiam i składamy życzenia. 30 zł twoje, jeżeli masz paragon z innych zakupów i do tego pozytywną opinię wystawisz w popularnej wyszukiwarce, to łącznie 90 zł do wydania u naszego sponsora. Zadowolony?
2: Tak.
0: Dobrze. Kogo pozdrawiamy?
2: A wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj świętujących woj?
2: Wszystkich wojskowych.
0: Dokładnie, dokładnie, mój drogi. Proszę cię, nie rozłączaj się. Za moment poza anteną porozmawiamy sobie o odbiorze nagrody. Wielkie gratulacje i dzięki, że zadzwoniłeś do nas.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
3: Radio Sochaczew. Autopromocja.
4: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
6: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
8: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
3: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
3: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Mejki za buja na takie rytmy to my robimy, zwłaszcza w sobotni poranek, prawda? Żeby się bujnąć, rozruszać, wyjść na tarasik albo na balkon, złapać podboczki i powiedzieć: ależ to będzie piękny dzień, do tego muzyka gra, trzeba coś zrobić dla siebie. Dokładnie, moi drodzy, czy wypoczywacie, czy aktywnie spędzacie czas, czy majstrujecie w garażu, a może zastanawiacie się, co z tego garażu wypchnąć, to taka okazja w Radiu Sochaczew też będzie, bo będziemy mieć naszą giełdę kupno-sprzedaż, którą tak bardzo lubicie. Szczegóły po godzinie 9. Na razie Magdalena Narożna, czyli Besame, Pocałuj Mnie. Taki hit zagram wam przed pełną godziną. O 9 oczywiście wiadomości, a po godzinie 9 też sprawdzimy, co tam dobrego w piłce nożnej słychać naszej lokalnej, bo i Orkan przygotowuje się do gry i Bzura. Orkan z drugą drużyną i pierwszą drużyną swoją. W ogóle tam w szeregach niezła dyscyplina zawodników. Tłum, no i pewnie lekka presja związana z wynikami. A żeby były wyniki, to musi dobrze przebiegać okres przygotowawczy, a z tego, co słyszałem, to tam wszystko poukładane i gotowe do rozpoczęcia rozgrywek. Kiedy piłkarze zobaczymy na boisku? Odpowiedź na to pytanie w Radiu Sochaczew właśnie po godzinie 9 także. Także, moi drodzy, z uśmiechem, kierunek, godzina 9.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe, drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane, drzwi wewnętrzne, ogrodzenia, bramy, furtki, automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych, kamę, fak, beninka, tołusek, balustrady i schody, taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe, panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga, nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
7: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieszyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
8: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama.
12: Sporo polskich turystów zostało poszkodowanych w wyniku pożaru w Chorwacji. Mogą liczyć na pomoc polskiego konsulatu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
13: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
12: Pożar dotarł wczoraj do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. MSZ apeluje do wszystkich polskich turystów o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz. Co najmniej 20 osób zginęło w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, które nawiedziło wschodnią Indonezję. Mieszkańcy terenów dotkniętych żywiołem w panice opuszczali swoje domy. Ostrzeżenia przed tsunami odwołano po 3 godzinach.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze złożyła o poranku para prezydencka. Tym samym rozpoczęło się świętowanie Dnia Święta Wojska Polskiego. Obecnie kończy się msza święta za ojczyznę i polskich żołnierzy, odprawiana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O 10:00 przy grobie nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta odprawa wart z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Kulminacją obchodów będzie defilada wojskowa, która rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie. Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że będzie to największe tego typu wydarzenie w historii. Na Wisłostradzie pojawić się ma prawie 2000 żołnierzy i 300 jednostek sprzętu wojskowego. Nad głowami warszawiaków przeleci 60 statków powietrznych.
14: Zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce. Niech ten dzień będzie dniem jedności na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego.
12: Zaprasza minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pół godziny przed defiladą w Warszawie, czyli o 11.30, wystartuje morska część defilady na wodach Zatoki Gdańskiej. Polacy korzystają z wydłużonego sierpniowego weekendu i podróżują po kraju. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: No a na termometrach w Sochaczewie cały czas tych stopni przybywa. Mamy w tym momencie ich 20, choć temperatura odczuwalna troszeczkę nawet wyższa. Wiatr do 15 km na godzinę, moi drodzy. 30 stopni koło godziny, dokładnie już 12-13, więc czasu pozostało niewiele, a dzisiaj naprawdę gorący dzień, więc o nawodnienie, o uwagę i na siebie jeszcze będziemy przypominać. Do godziny praktycznie 23 do północy te dwie dychy jeszcze na termometrze, więc dzisiaj naprawdę będzie bardzo, bardzo gorąco. W nocy 16-17 stopni, a w tych najbliższych dniach, cóż, nieco chłodniej jutro i z chmurami do 28-9 stopni. Jeszcze chłodniejszy początek przyszłego tygodnia, mogą się pojawić nawet w regionie przelotne opady deszczu.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzień dobry w sobotę.
18: Radio Sochaczew. Nie może być inaczej.
17: 4 minuty po godzinie 9, kolejne konkursy w tej godzinie, za moment też ważny punkt naszego programu, szczegóły za chwilę, co z giełdą kupno-sprzedaż. Masters, Bayera i Defis to na dobry początek, moi drodzy. Fajnie, że jesteście z nami, niech disco rozbrzmi w całym Sochaczewie.

0: Drodzy, więc przypominam, wszem wobec, giełda kupno-sprzedaż ma się bardzo dobrze w Radiu Sochacze. Między 9 a 10 możecie zgłaszać wszystkie rzeczy, które zalegają wam w garażach. Jeżeli macie na przykład coś do opchnięcia, wydania, sprzedania, to dzwońcie, opiszcie ten przedmiot i podajcie swój numer telefonu do kontaktu. Jeżeli poszukujecie samochodu, motocykla, różnych innych zabytkowych rzeczy, czy czegoś związanego ze swoją pasją, to oczywiście możecie też zadzwonić, zdać raporcik, co tam potrzeba wam, no i oczywiście podać swój numer telefonu po drugiej stronie. Może będzie ktoś, kto akurat dysponuje takimi skarbami, które wam się przydadzą, które wam są potrzebne. O to w tym wszystkim chodzi. Także 46 863 22 22 giełda kupno sprzedaż w tej godzinie w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Reklama.

0: Dawać. 30 minut dokładnie minęło od godziny 9. Pudzian Band za nami. Daj to głośniej też za nami. Przed nami weekend, który trwa i który wybrzmi. Taka dwuznaczność nam się tutaj przydarzyła. No i Soleo, balonowa guma. Natomiast teraz już oczywiście konkurs w Radiu Sacharzew, moi drodzy.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: A na upał to się przyda coś na nawodnienie. Do wygrania dzbanek do filtrowania wody od naszego sponsora oczywiście, no i odbiór nagrody na miejscu. Tanie kupowanie, Czerwonka, parcel 49N, moi drodzy. Pytanie konkursowe związane z kategorią piłka nożna. 46 863 22 22, to jest numer telefonu do nas. Pytanie następujące. Który sochaczewski zespół piłkarski awansował do klasy A i nie będzie grał już w klasie B? 46 863 22 22. Jak znacie odpowiedź na to pytanie, to dzbanek do filtru wody oczywiście będzie wasz. A dzisiaj ponad 30 stopni. W najbliższych dniach też te temperatury nie spadną poniżej 2 dych, więc na cieplejsze dni na pewno taki dzbanek do filtrowania wody nam się w domu przyda. 46 863 22 22. Który z sochaczewskich zespołów piłkarskich awansował do klasy A? Jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, to dzwonicie do mnie. Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
2: Słyszymy się? Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
2: Czy to jest może zespół piłkarski Orlik?
0: Prawie Orlik, dobrze, no prawie dobrze, prawie Orlik, ale pierwsza litera się zgadza, natomiast no niestety jest to błędna odpowiedź, jak mam być poważny, do 3 razy sztuka, jeszcze 2 szanse macie. Halo, halo, cześć, jak masz na imię? 46 863 22 22. Który piłkarski zespół awansował do klasy A? Sochaczewski zespół, moi drodzy, to jest ważne. Halo, halo? No niestety, podpowiem, Orkan Sochaczew. Orlik, no Orlik jest nie jeden w naszym powiecie, jest gdzie grać, ale zespół to Orkan. Orkan awansował do klasy A, natomiast drugi zespół Orkana będzie grał w klasie B.
3: Gra dla was Radio Sochaczew. 94 i 9 FM.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.

0: Wszystko jasne, moi drodzy, 23 minuty do godziny 10, a w Radiu Sochacze właśnie przed momentem Soleo, balonowa guma, a my już teraz wracamy do giełdy kupno-sprzedaż i kilku ogłoszeń, które dla Was mam. Weźcie coś do pisania, bo to się może przydać.
1: Sprzedam przyczepkę samochodową, używaną, w dobrym stanie. Mój telefon 798 624 434. Dziękuję.
2: Sprzedam wózek elektryczny na osobowy lub zamienię na dwuosobowy. Jeszcze sprzedam rower trójkołowy.

0: dwukołowy toler elektryczny i dwukołowy elektryczny rak, bateria do regeneracji. Cena 150 zł, stan dobry. 797, 399, 522. Kupię starszy motor lub motorower oraz Fiata 125 lub 126, mały ciągniczek. 797, 399, 522. Dziękuję i pozdrawiam.
1: Chciałabym sprzedać zmywarkę w dobrym stanie, kuchnię gazową w dobrym stanie, bardzo dobrym nawet. No i jeszcze grzejnik do centralnego ogrzewania do łazienki. I mój telefon 698 908 665.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
7: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor. Kompleksowe zaopatrzenie BHP.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
13: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
14: Kastorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
11: Reklama. Radio Sochaczew.

0: 10 minut do 10, Rider, a wieczorem. A wieczorem możemy pomajstrować przy samochodach, bo dzisiejsza giełda kupno-sprzedaż to ewidentnie kącik motoryzacyjny.
1: Mam do sprzedania Citroena C3 z 2006 roku, kolor srebrny, silnik 1.1, benzyna, stan bardzo dobry, klimatyzacja. Oto mój numer 572-369-321. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Bym sprzedał części samochodowe do malucha, do syrenki błotnych, opony do syrenki 104 i do malucha dużą część. Maska, drzwi kompletne, tylna maska, drzwi kompletne, lewe, prawe, no przód i co tam jeszcze. No i felgi do malucha mam, o, dużo części do malucha mam. 502-87-769.
0: No i jak się ma tyle części do malucha, to można sobie złożyć malucha. Prosta sprawa.
3: Radio Serafin. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
11: Jest 10:00, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Dwie osoby utonęły minionej doby w Polsce. Od początku czerwca to już 114 ofiar kąpieli wodnych. Policja apeluje ponownie o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina, że szczególnie uważać należy podczas korzystania z niestrzeżonych kąpielisk oraz pływania sprzętem wodnym. Prawie złotówkę mniej zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw. Na 2 tygodnie powrócić ma pakiet CPN za litr benzyny. Na początku tygodnia zapłacimy do 6 zł 41 groszy. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 7 zł 20 groszy, a olej napędowy 7 zł 37 groszy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: 2 tygodnie przygotowań, prawie 2000 żołnierzy, 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym tego najnowocześniejszego i dopiero co zakupionego przez armię. W południe w Warszawie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Według Ministerstwa Obrony największa w historii, co sprawdził Cezary Jaszczyk.
13: W historii mieliśmy już do czynienia z większymi defiladami, na przykład pod względem liczby żołnierzy. Ale jak zapowiada MON, tegoroczna ma być rekordowa pod kątem nowoczesnego sprzętu i ostatnich nabytków polskiej armii.
14: Program SAFE, który jest największym w najkrótszym czasie programem transformacji i modernizacji sił zbrojnych, to jest to wydarzenie tego roku, które pozwoliło nam zakontraktować kolejny sprzęt. Będzie on się prezentował.
13: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
12: W stolicy ma być dziś ponad 30 stopni. Władze miasta zapewniają, że dla wszystkich, dla żołnierzy i publiczności zapewniona będzie woda. Zakopane zablokowany, pęka w szwach. W ten weekend przeżywa oblężenie. Liczba turystów jest nawet o 18% większa niż podczas ostatniego Sylwestra, a tłumy widać na tatrzańskich szlakach. Iga Świątek świętuje powrót do formy w wielkim stylu. Po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7, polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 24 stopnie już na termometrach sochaczewskich. Temperatura odczuwalna nawet trochę wyższa. Wiatr do 15 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 32 stopnie. Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać, żeby pić wodę regularnie w ciągu dnia. W ostrym słońcu koło południa unikać przebywania właśnie na otwartej przestrzeni. To do osób starszych i do dzieciaków. No i zadbajcie gdzieś tam o ten cień i wypoczynek. Nawadniajcie się, ale i cieszcie się piękną pogodą. 20 stopni do praktycznie godziny 23, więc dzisiaj długo, długo będzie cieplutko. A w najbliższych dniach, cóż, spadek temperatury. Jutro 28 stopni, ale z chmurami. Za to od 22 do 26 w przyszłym tygodniu i poniedziałek możemy mieć z delikatnymi opadami.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dzień dobry.

5 minut minęło od godziny 10, to co z tą piłką nożną? Odpowiedź za chwilę. Do tego wszystkiego Ines, Dave, ale zaczynamy z miłym panem. Zresztą i Dave, i miły pan gościli 2 tygodnie temu na Disco Bzurze w Sochaczewie. I jedna rzecz, moi drodzy, została ustalona i to jest fakt tak zwany autentyczny, czyli najprawdziwszy, prawdziwy, jeden, jedyny fakt w związku z miłym panem, moi drodzy, czyli miły pan jest naprawdę miły. I to są nasze wnioski i spostrzeżenia.

0: 15 minut minęło od godziny 10. Dave w Radiu Sochaczew, moi drodzy, na naszych fantastycznych letnich disco falach. Znany i lubiany Skolim zaliczył groźny upadek na swoim koncercie. W czwartek 13 sierpnia artysta występował w Rewalu i spadł ze sceny, a teraz czeka go rehabilitacja i odpoczynek. Odpoczynek to tylko z wami, napisał do fanów na swojej stronie. Co z występem w sochaczewskim amfiteatrze? Miejmy nadzieję, że jego udział w trzecim WSC festiwalu nie będzie zagrożony, a miejska trzydniowa impreza, ten festiwal muzyczny, rozpocznie się właśnie 21 sierpnia. Występ Skolima przewidziany jest na niedzielę 23 sierpnia. O tym wszystkim możecie przeczytać na stronie tusochaczew.pl. A przy okazji właśnie tego feralnego występu i zaliczenia Gleby na scenie, do tego wszystkiego odniósł się sam Zenek Martyniuk i zespół Akcent, którzy sytuację Skolima opisali tak.
1: Gwiazda, górze śni, pierwszym mym życzeniem jesteś ty.
0: Spadająca gwiazda, no panie Zenku, mniej tej zazdrości.
2: Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki.
0: A Skolimowi oczywiście życzymy zdrówka i szybkiego powrotu na scenę.
1: To

0: Radio Sokaczew. Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon II. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 30 minut minęło od godziny 10, co oznacza, że 30 minut pozostało do godziny 11, moi drodzy, a to oznacza, że to jest doskonały moment, byśmy znowu pobawili się w jednym konkursie.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: Do zgarnięcia jest bardzo fajna nagroda, czyli voucher na dużą pizzę do wykorzystania w pizzerii Koziołek. 46 863 22 22 to jest numer telefonu do mnie. Jeżeli chcecie zgarnąć voucher na pizzę, to weźcie udział w tym konkursie. Halo, cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
2: Renata.
0: Renata, pytanie konkursowe jest następujące. Pizzeria Koziołek jest ci znana?
2: Tak.
0: To poza pizzą w menu znajdziemy 3 rodzaje potraw. Wymień chociaż jeden z tych rodzajów potraw. Kategorie potraw. Jest pizza, a poza pizzą co jeszcze znajdziemy?
2: Sałatki.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Są sałatki. Poza tym jest jeszcze quesadilla i makarony, ale sałatki trafiłaś, więc voucher na pizzę jest twój. Kogo pozdrawiamy?
2: Całe radio słuchaczy.
0: Super, bardzo dziękuję. A wojskowych, bo dzisiaj świętują?
2: Też.
0: Czy zgadzasz się z powiedzeniem, że za mundurem panny sznurem?
2: Kiedyś tak.
0: A dzisiaj?
2: No.
0: Nie możesz odpowiedzieć, bo mąż słucha, tak? Dobra, nikomu nic nie będę mówił. W każdym razie bardzo się cieszę, że zadzwoniłaś do mnie i wygrałaś. Proszę cię, nie rozłączaj się, okej? Okay? To za moment sobie porozmawiamy o odbiorze nagrody. Wielkie, wielkie gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulcherem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
11: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Dokładnie 13 minut pozostało do godziny 11. Co z tą piłką nożną, moi drodzy? Dobre informacje dla wszystkich odnośnie nowego sezonu i rozgrywek ma Adrian Binienda, kapitan KS Teresin.
1: Na pewno liga będzie bardzo ciekawa i myślę, że wyrównana. Myślę, że ta liga okręgowa z roku na rok jest coraz mocniejsza. Tym bardziej, że jak stworzyła się wtedy pierwsza, czwarta liga i pojawiły się te piątoligowe rozgrywki, to ten stopień poziomu rozgrywek poszedł do góry. Jak najbardziej zapraszamy kibiców i nie tylko na mecze u siebie, ale tylko na wyjazdowe tych zagorzalszych. My na pewno zostawimy cały ster duchu na boisku i damy z siebie wszystko, a wszystko, jak wiadomo, wyjdzie w praniu i wyjdzie na boisku. Trener się nie zmienił, trzon drużyny został ten sam, praktycznie nieliczne ubytki kadrowe względem tutaj kadry z rozgrywek A-klasy, ale też pojawiło się mnóstwo nowych twarzy.
0: No i w pierwszym meczu zwycięstwo z Promykiem. Promyk spadł z piątej ligi do okręgówki. Teresin awansował z klasy A do warszawskiej okręgówki właśnie. Promyk czeka na pierwsze 3 punkty i zaprasza na mecz domowy. Rywalem ekipy z Nowej Suchej będzie klub City Wilanów, a mecz w niedzielę o 16. Dzisiaj za to swój mecz z Jednością Żabieniec rozegra Teresin. Pierwsza połowa już trwa. W warszawskiej klasie B za to odliczanie do pierwszych meczów Bzura Chodaków. Rezerwowy zespół Promyka Nowa Sucha i Piast Feliksów zagrają w weekend 22 i 23 sierpnia, czyli w przyszłym tygodniu, podobnie jak Unia Iłów w Płockiej Lidze Okręgowej. Piłkarze pierwszej i drugiej drużyny Orkana zameldują się odpowiednio na boiskach Płockiej klasy A i klasy B w ostatni weekend sierpnia, czyli za 2 tygodnie.
2: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
8: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
10: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
13: A już teraz o godzinie 11 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Podniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej i apelem pod pomnikiem Polski Morskiej w Gdyni rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego, a za pół godziny rozpocznie się Parada Morska w Gdyni. Nasza armia chce zaprezentować dziś to, co ma najlepsze, w tym świeżo kupiony sprzęt, pojazdy i uzbrojenie. Na wody wypłyną 22 okręty. Większość to nasze jednostki, ale będą też dwa gościnne występy sojuszników ze Szwecji oraz Litwy, mówi Seweryn Rudnicki z trzeciej flotyli okrętów.
15: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko. Będziemy mieli jednostki przeciwminowe i okręty rozpoznawcze.
14: Do tego wsparcie z powietrza w postaci samolotów rozpoznawczych i śmigłowców. Pierwsze okręty pojawią się na horyzoncie około 11.20, a ostatnia jednostka minie molo południowe około 13.30. Okręty będzie można podziwiać nie tylko z Gdyni, będą też widoczne z mola w Brzeźnie i mola w Sopocie. W paradzie w Gdyni weźmie udział premier Donald Tusk. Z kolei warszawską defiladę będą obserwowali prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W południe na warszawskiej Wisłostradzie przejedzie 300 jednostek sprzętu wojskowego, a w powietrzu pojawi się 60 samolotów i helikopterów. Warszawska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego szykuje się dziś w trudnych warunkach, bo w stolicy jest już gorąco, a będzie upalnie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
16: Nasze wodociągi przygotowały przede wszystkim wyposażenie wszystkich, którzy będą na tej uroczystości, w wodę, zarówno dla żołnierzy, jak i publiczności.
14: Zapewnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W stolicy dziś ponad 30 stopni. Najwyższa figura Matki Boskiej w Europie zostanie dziś poświęcona w niepozornej polskiej wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim. 55-metrowa statua to pomysł lokalnego biznesmena Ryszarda Karkosika.
17: Robi wrażenie, tak. No może tak z daleka tego nie widać, ale jednak jak się trochę bliżej podejdzie.
18: Tak, no wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina. Tak.
14: Pomnik widać z krajowej dziesiątki między Warszawą a Toruniem. Uroczystości poświęcenia figury mają rozpocząć się w południe.
19: Pogoda.
20: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 26 stopni w Sochaczewie. Wiatr do 20 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza i wszystko pięknie, bo maksymalnie dzisiaj 33 stopnia, do tego wszystkiego jeszcze długo, długo do wieczora, a nawet do połowy nocy będzie ciepło i w okolicach 20 stopni. Potem nam się zrobi trochę chłodniej o poranku, ale w najbliższych dniach to ciepło z nami zostanie. Jutro 27-28 stopni, ale poniedziałek ciut chłodniejszy, czyli z opadami deszczu. Temperatury nadal powyżej 20 stopni, 22-23, a w dalszej części przyszłego tygodnia do 26, z tym, że będziemy mieć kilka dni z takim z szansą na przelotne opady. O.
20: Pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dzień dobry w sobotę.
22: Radio Sochaczew.
13: A dzisiaj w kalendarzu między innymi Dzień Synowej właśnie 15 sierpnia. Poza tym dzień świąteczny mamy 3 minuty po godzinie 11. Mamy też i Szpilki, i Chadomena, i Wiwat właśnie w Radiu Sochaczew. W programie Dzień Dobry w Sobotę.

0: 12-13 minut już minęło od godziny 11, moi drodzy. Alerty pogodowe to jedno, ale są też innego rodzaju alarmy, o których mówimy, które docierają do nas z mediów ogólnopolskich. Duży kot, najprawdopodobniej puma, od tygodnia przemieszcza się po lasach północnego Mazowsza i za każdym razem jest zauważany w innej okolicy. O tym już za moment.
1: Radio Sokarzew.

0: 17 minut minęło od godziny 11, wracamy do tematu Pumy. W piątek wieczorem oficjalny alarm i komunikat wydały władze Wyszkowa, oddalonego o stolicę o zaledwie 40 km, apelując do mieszkańców o zachowanie ostrożności. I faktycznie w Wyszkowie mieszkańcy zeznali, że w okolicy Perłowej Półtuskiej widzieli właśnie Pumę, a na miejscu działają służby. Także w kilku miejscach w Polsce ta Puma niby była widziana. Warto zachować spokój, mimo wszystko. Chociaż my tutaj na Mazowszu w okolicy Kampinoskiego Parku Narodowego to przyzwyczajeni jesteśmy do widoku dzikich zwierząt i wiemy, że jak zwierzęta są dzikie, to zwierzęta są dzikie i się nie podchodzi, robi zdjęcia, daje znać służbom, ewentualnie się nie ryzykuje po prostu, moi drodzy. Także jeżeli przypadkiem byście widzieli jakieś ciekawe zwierzę, to zawsze możecie wysłać zdjęcia też i do nas, do Radia Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
1: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama.

0: 27 minut pozostaje do 12 do połowy dnia, w związku z tym kolejny konkurs.
1: Sponsorem jest pizzeria Da Grasso, Sochaczew, Kramnice Miejskie.
0: I ja się bardzo cieszę, że do zgarnięcia macie voucher wart 5 dyszek do Da Grasso, Sochaczew. W związku z tym 46 863 22 22 to numer telefonu do nas. Pytanie konkursowe już za moment. Halo, cześć, jak masz na imię? Dzień dobry.
2: Kuba.
0: Kuba, pytanie brzmi, jak się nazywa festiwal, który będzie miał miejsce w kolejny weekend w naszym mieście?
2: WST Festiwal.
0: Bardzo dobra odpowiedź, nagroda jest twoja, kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiam wszystkich.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.

0: www.alieka.pl.
1: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Dokładnie 8 minut pozostało do 12, do połowy dnia. Już na termometrach robi się gorąco. Sprawdzimy temperaturę oczywiście po godzinie 12, ale i sprawdzę dla Was, gdzie będzie można w ten weekend i potańczyć, pobawić się, czy dzisiaj jakieś przytupaje są organizowane. A dla miłośników wrażeń podwórkowo-domowych, grillowych, przypominam, że jak zawsze od 18, także i prywatka w Radiu Sochaczew, więc będzie solidna dawka muzyki, najlepszej muzyki rozrywkowej na sobotnie popołudnia i wieczory.
1: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
8: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieżyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
10: Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Reklama.
12: No i mamy południe. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
13: Najlepsze miejsca do podziwiania parady wojskowej już dawno zajęte. Tłumy warszawiaków i przyjezdnych czekają na rozpoczynającą się właśnie defiladę na Wisłostradzie w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu jest także nasz reporter Szymon Kępka. Szymon, powiedz, jak wygląda sytuacja?
14: Defiladę będzie można obserwować wzdłuż Wisłostrady, ale jak widzę, większość widzów koncentruje się w okolicy multimedialnego parku Fontan. Z tego, co słyszę od przychodzących na defiladę, największą atrakcją ma być dla nich pokaz statków powietrznych. Myśliwce, śmigłowce, samoloty, razem ponad 60 maszyn, które planowo nad trybuną defilady i nad Wisłostradą mają pojawić się niedługo po południu.
13: W paradzie weźmie udział ponad 2000 żołnierzy mundurowych i wojskowy sprzęt. Organizatorzy apelują o rozwagę ze względu na upał. Właśnie z tego powodu warszawskie wodociągi przygotowały dla wszystkich potrzebujących wodę, z której można korzystać do woli, by nawadniać swój organizm.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy. Na warszawskiej Cytadeli do 18 czynna jest wojskowa strefa edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami, podziwiać z bliska sprzęt wojskowy i transmisje, defilady. A podobne strefy organizowane są dziś m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu. Ale nie tylko w miastach Polacy spędzają ten wydłużony sierpniowy weekend. Wiele osób korzysta z dodatkowego dnia wolnego i wybrało się na urlop. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. W podwójnej trakcji jeżdżą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
5: Codziennie na trasy wyjeżdża 560 pociągów. 46 pociągów zostanie wzmocnionych dodatkowymi 184 wagonami.
13: Pociągi w powiększonym składzie będą jeździły do końca długiego weekendu.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 27 stopni, gorąco, cieplutko, przepięknie w Sochaczewie, także na termometrze takie wspaniałe wartości, to jest dobra informacja. Moi drodzy, natomiast jeszcze jedna ważna sprawa. Dzisiaj te dwudziestki z nami do godziny co najmniej 23, więc można śmiało i balować w rytmie prywatki i ciepło, miło spędzać czas na dworze. 28 stopni jutro, 23 stopnie w poniedziałek. Poniedziałek z przelotnymi opadami deszczu i do 25, do 26 może stopni w przyszłym tygodniu, ale tych dni deszczowych może troszeczkę być.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dzień dobry.

Grupa Playboys, oczywiście na start. 3 minuty po 12, a ja przypominam, że dzisiaj mamy sobotę świąteczną i to z dubletem. Dzisiaj oczywiście święto Wojska Polskiego i wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, zatem jest co świętować. Sobota wolna i to w podwójnym znaczeniu, a Maria, Stefan, Miriam, Julianna i Napoleon dzisiaj świętują imieniny. Najlepsza muzyka w Radiu Sochaczew w tej godzinie, będą też pozdrowienia.

0: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochacze.
1: A to już klasyk na 94,9. Kwadrans po godzinie 12 u nas. Piękni i młodzi, długa noc. Róbcie głośniej, moi drodzy.

0: No i wszystko jasne, takie klasyki to lubimy bardzo. 19 minut minęło od godziny 12, a ja zachęcam was do odwiedzin portalu tusochaczew.pl i zakładki co, gdzie, kiedy. Mamy 15 dzień sierpnia, mamy też międzypokoleniową potańcówkę w Campinosie. Do tego wszystkiego atrakcji tanecznych mnóstwo. Przypominam także o wielkiej imprezie Zawisza nad Bzurą, bo to dzisiaj po godzinie 16 słynny wielki rycerz odwiedzi miasteczko zamkowe, sam zamek i tam będzie się odbywał także oczywiście turniej rycerski. Mamy letnią senioradę w Parku Garbolewskiego, czy chociażby jutrzejsze oratorium Miłość w Amfiteatrze. Także mnóstwo atrakcji. Zaglądajcie do zakładki co, gdzie, kiedy na tusochaczew.pl i na pewno znajdziecie coś dla siebie. Wiele tych wydarzeń jest po prostu darmowych. W wielu tych wydarzeniach wy czynnie możecie brać udział i potańczyć, i posłuchać, i pobawić się. I o to w tym wszystkim chodzi, byśmy sezon letni czcili, byśmy celebrowali te wolne dni i fajnie wspólnie spędzali czas.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja.
2: 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
14: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
15: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
16: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
17: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Reklama.
19: Materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
20: 6 września w gminie Sochaczew odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew przed upływem kadencji. Moi goście Mariusz Leszczyński i Sebastian Figat.
21: Dzień dobry,
20: witam panów. Witam. Mariusz Leszczyński reprezentuje stowarzyszenie Nie dla S50, natomiast Sebastian Figat jest pełnomocnikiem grupy referendalnej. To panowie, może wyjaśnijmy, jaką rolę odgrywają państwo.
22: Stowarzyszenie nie dla trasy S50 powstało w 2025 roku, w maju, mając na celu reprezentowanie mieszkańców gminy w odciągnięciu od realizacji trasy S50 wariantu czwartego. Mówiąc tak krótko, jednym zdaniem, nie chcemy, aby na terenie gminy Sochaczew przez miejscowość Żdżarów, Sochaczew i Andrzejów biegła trasa, bo to jest kilkaset domów do wyburzenia i kilka tysięcy osób do przesiedlenia i co najważniejsze, dzieli nasze miasto i gminy na pół. To jest niezgodne. A powołanie całego stowarzyszenia odbyło się tak naprawdę na wnioski rzecz ludzi, mieszkańców. To oni mieli ten pomysł, bo nie mogli współpracować z wójtem, po prostu.
23: Ja jestem pełnomocnikiem grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. 29 kwietnia złożyliśmy zgłoszenie grupy i zgłosiliśmy zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji. Zebraliśmy podpisy i doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że 6 września mamy w gminie Sochaczew referendum w sprawie właśnie odwołania wójta.
20: Czyli spełniliście wszystkie formalne warunki, które wymaga referendum, tak?
23: Tak?
20: Ile głosów musieliście zebrać?
23: To było 902 głosy, to było minimum. Natomiast zebraliśmy 1200 głosów.
20: Skoro chcecie odwołania wójta przed upływem kadencji, to znaczy, że ta współpraca z wójtem nie układa się dobrze, tak?
22: Nie ma jej w ogóle, bym powiedział. Są duże słowa, zero czynów.
20: No dobrze, ale jakich dziedzin dotyczy? Pan reprezentuje stowarzyszenie Nie dla S50, czyli nie ma współpracy wójta w sprawie przebiegu trasy
22: nie S50. Nie było w ogóle współpracy. Ale tak może na początku to chciałem państwu w ogóle zwrócić uwagę na bardzo, bardzo ważną rzecz, ponieważ w programie telewizyjnym i tutaj w gminie Sochaczew pan wójt wraz z osobami dopuszcza się manipulacji, że jakby referendum to jest wynik pana Sebastiana, czy pani Dominiki, albo rady. No, chciałbym jasno podkreślić, jako osoba postronna, że referendum to nie tylko ta grupa referendalna, która zbierała podpisy, to naprawdę grubo ponad 1000 osób, które złożyło podpis pod tym referendum i powiedziało, że sprzeciwiają się jakiejkolwiek współpracy z wójtem. Te osoby złożyły swój podpis, bo tak naprawdę mają dość wybiórczego traktowania, mają dość manipulacji i zwodzenia.
20: W tym programie pojawił się temat przyłączenia gminy Sochaczew do miasta.
22: Tak.
20: O co w tym chodzi,
22: znaczy,
20: wszystkim?
22: To, będąc szczery, dla mnie to jest taka teoria chyba wójty. No,
20: ale pana, czyja to teoria? Wójta, kto chce przyłączenia?
22: Pan burmistrz wystosował taki pomysł, ale to jest jego pomysł. Nikt od nas nie chce przyłączenia. Tak naprawdę wójt próbuje wmówić ludziom, że to przyłączenie to będzie miało miejsce, jak go odwołamy. To jest nieprawda. Ja ze swojej strony mogę wszystkim słuchaczom obiecać jedną rzecz. To jest totalna bzdura pana wójta i wszystkich jego poprzedników. Ale nikt, powtarzam jeszcze raz, nikt z osób, które z naszego stowarzyszenia, z wszystkimi, co rozmawiamy, z gminy i zresztą nie tylko, nie jest za połączeniem miasta i gminy. Nikt tego nie chce i nikt tego robił nie będzie. To jest po prostu stek wzór wysłany z palca, aby, można, nie wiem, zastraszyć ludzi. Zresztą tu daleko szukać. No, sam pan burmistrz miasta Sochaczew oraz przewodniczący Rady Miasta Sochaczew wystosowali całkiem niedawno pismo do pana naszego wójta Dariusza Krupy o sprostowanie swoich kłamliwych wypowiedzi. No powiem tak, no, nie bałbym się postawić tutaj takiej tezy, że to jest wójta strategia, aby tymi kłamstwami o połączeniu jednej i drugiej części zastraszyć ludzi. Bo to jest po prostu wprowadzenie w błąd. No, po to, żeby ich zastraszyć, żeby poszli na referendum i zagłosowali za jego pozostaniem.
20: Pytanie referendalne będzie jedno, tak?
22: Jedno.
20: Jak będzie brzmiało to pytanie?
23: Czy jesteś za odwołaniem wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji? Takie jest pytanie referendalne. Jako pełnomocnik grupy referendalnej chciałbym Państwu przedstawić stanowisko grupy referendalnej. My zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem o odwołanie wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji, a nie pod wnioskiem o przyłączenie gminy Sochaczew do miasta.
20: To akurat
23: celem referendum jest odwołanie wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji. Wójt w programach TVP3 wypowiadał się, że referendum ma na celu przyłączenie gminy do miasta. Stara się sprowadzić referendum do tematu właśnie przyłączenia gminy do miasta. Mówi, że kondycja, że gmina jest w dobrej kondycji i burmistrz dlatego się po prostu chce przyłączyć gminę do miasta. Natomiast rzecz jest taka, w 2024 roku gmina Sochaczew została uhonorowana prestiżową nagrodą samorządu 35-lecia wolności RP. Podczas wielkiej gali przez 35 lat współpraca z miastem nigdy nie była tak zła, jak jest obecnie. Również współpraca wójta ze starostwem powiatowym nie jest dobra. Mamy tutaj przykład dożynek powiatowych, które miały odbywać się w Feliksowie, a zostały przeniesione do gminy Rybno. I tam będą się odbywały dożynki powiatowe. Także tak wygląda sytuacja.
20: To znaczy, że wójt nie zgodził się, by dożynki
23: odbywały się?
20: Starosta
23: powiatowy przeniósł dożynki i nie dogadał się z wójtem w sprawie dożynek w Feliksowie, tak?
20: To wróćmy jeszcze do tego zarzutu związanego z trasą S50, bo to chyba jeden z największych problemów obecnie gminy. Panowie mówią, że przygotowywaliście projekt społeczny dotyczący przebiegu tej trasy, tak?
22: Tak, czyli to ja przygotowałem wraz ze stowarzyszeniem.
20: I jakie były losy tego projektu? Co się z nim stało?
22: W ramach projektu pracowaliśmy ze wszystkimi gminami i budowaliśmy rozwiązanie, które uszczegółowi i zadowoli jak największą liczbę osób. Czyli nam zależało jak najmniejszą liczbę wysiedleń i jak najmniejsza, aby trasa szła przy jak najmniejszej liczbie budynków. Bo najgorszą szkodą jest wtedy, gdy budynki są przy samej trasie. I na 19 gmin, które współpracowały przy tym projekcie, pan Dariusz Krupa też również został do tego projektu zaproszony. Niestety, jak to bywa u pana wójta, nie zostaliśmy przyjęci. Przyjęła nas pani Agnieszka, sekretarz. Powiedzieliśmy na pierwszym spotkaniu, że no chcemy, taki projekt podjęliśmy, że współpracujemy z wszystkimi gminami i potrzebujemy też, no wiadomo, pochodzimy z Sochaczewa.
20: Współpracy z wójtem,
22: współpracy,
20: tak?
22: Z wójtem. To było w październiku, bądź we wrześniu zeszłego roku. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Nikt
20: to
22: się
20: znaczy,
22: nie odezwał.
20: Sugeruje pan, że projekt jest gotowy, taki
22: projekt, ten projekt,
20: który
22: już zamknęliśmy z innymi, na 14 gmin nam podpisało. Przygotowaliśmy go, zrealizowaliśmy.
20: Czyli to taka wasza propozycja przebiegu trasy do konsultacji, tak?
22: Tak, nasza propozycja do konsultacji, gdzie omija cały Sochaczew i gminę Sochaczew. Podpisały to naprawdę Wyszogród, Młodzieszyn, Wiskitki, Mszczonów, Grójec. Mamy wszystkich największych graczy, oprócz tak naprawdę gminy Sochaczew, skąd pochodzimy, to gdzie znaczy robi największe szkody.
20: A wójt nawet nie raczył
22: nawet odpowiedzieć, czy chcę, czy nie chcę tego projektu, czy mi się podoba, czy nie. Słyszymy od wójta, że on nie chce tej trasy, ale nic, tak naprawdę są bzdury i wielkie, wielkie kłamstwa, ponieważ sam fakt, że wójt nie przystąpił do projektu społecznego i go nie podpisał, to w moim mniemaniu, to on tak naprawdę chce tego wariantu i chce tego podziału Sochaczewa, no bo jak taki prezes, czy dyrektor GDKiA, tak, gminy Sochaczew, jak taki prezes, czy dyrektor GDKiA może sądzić, jak nie ma jego podpisu pod najważniejszym dokumentem, jeżeli chodzi o protest tej trasy.
20: Ten dokument złożyliście w generalnej dyrekcji, tak?
22: To złożyłem sami złożyliśmy z jednej przyczyny, ponieważ nie ufaliśmy wójtowi. Nasze stowarzyszenie powstało dlatego, ponieważ, no, powiem, taką sytuację miała miejsce, jak dowiedzieli się wszyscy o trasie, ludzie sami z siebie zbierali podpisy i chcieli złożyć sprzeciw do GDKiA, ale przez gminę. Co się okazało? Gmina miała kilkaset podpisów i pism od mieszkańców do GDKiA i nie zrobiła z tym nic. Schowała
20: czyli
22: w szufladzie.
20: Czyli sprawa wariantu czwartego obciąża, zdaniem waszych organizacji, wójta, tak?
22: Jest brak współpracy.
20: Świadczy o braku współpracy.
23: Brak współpracy, tak. I jeśli chodzi o wariant czwarty trasy S50, wójt został zmuszony do wyrażenia sprzeciwu. Sołtysi zebrali ponad 400 podpisów, przygotowali uchwałę, która wyrażała sprzeciw wobec wariantu czwartego trasy S50, czyli przebiegu trasy w gminie Sochaczew. Uchwała została przyjęta 29 października 2025 roku przez radnych Rady Gminy. Natomiast jeśli chodzi o radnych miasta, taka sama uchwała sprzeciwu została przyjęta 9 czerwca, czyli 5 miesięcy wcześniej. Jeszcze jeśli mógłbym dodać, to tutaj jest... Stowarzyszenie wystąpiło do gminy o przyjęcie uchwały i dostało taką odpowiedź. Uprzejmie informuję,

0: podejmowania uchwały, o której mowa w podmiotowym piśmie.
1: Chodziło o to, żeby Rada Gminy podjęła uchwałę i raz jasno wyraziła sprzeciw przeciwko czwartemu wariantowi, uchwałom, i zobowiązała do tego samego wójta tą uchwałą. I to się stało 29 października pod naciskiem 400 mieszkańców i sołtysów z 11 wsi.
2: Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko na koniec chciałam zapytać, ile głosów potrzebujecie, żeby referendum było ważne?
1: Żeby referendum było ważne, potrzebujemy 2061 głosów oddanych prawidłowo.
2: 6 września.
1: 6 września.
2: Referendum w gminie Sochaczew.
1: Referendum w sprawie odwołania wójta Dariusza Krupy przed upływem kadencji.
2: W tej sprawie rozmawiali dzisiaj ze mną Mariusz Leszczyński i Sebastian Figat.
1: Dziękuję.
2: Mariusz Leszczyński, Stowarzyszenie Nie dla S50, i Sebastian Figat, pełnomocnik grupy referendalnej.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
4: Był to materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
5: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz.

0: Zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Czy wiesz, że wodę

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
8: Reklama.

0: Sparta. No i klasa, 8 minut do 13 za moment wiadomości w Radiu Sochaczew, a dziś miała miejsce bardzo ważna uroczystość właśnie w przedpołudnie w Sochaczewie. Delegacja Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, miasta Sochaczew. Zaproszeni goście, czyli poseł na Sejm RP Maciej Małecki, radny sejmiku województwa mazowieckiego Michał Orliński i nie tylko, oddali hołd, oddali cześć, złożyli kwiaty z okazji Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej właśnie w miejscach w Sochaczewie związanych z wojskiem, z tym świętem. No i to bardzo ważny gest, to po pierwsze, a po drugie możecie o tym wszystkim przeczytać sobie na tusochaczew.pl i to jest bardzo ważne, że w naszym mieście też takie uroczystości się odbywają i każdy z was może zwiedzić w wolnej chwili, przejść po mieście, poszukać tych tablic pamiątkowych, które mamy w okolicy i Państwowej Straży Pożarnej razem z Marszałka Józefa Piłsudskiego i w okolicy muzeum. Tam też różnego rodzaju tablice pamiątkowe i okolicznościowe. Warto wiedzieć w naszym mieście właśnie co i gdzie i kiedy się świętuje. I najważniejsze, że się świętuje i o tym wszystkim się pamięta.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
5: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Reklama.
11: No to zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 13.
12: W Warszawie trwa defilada, tłumy zebranych w upale przyszły podziwiać tysiące żołnierzy maszerujących wzdłuż Wisłostrady. Uroczystości uświetnić mają także pokazy sprzętu wojskowego. Na miejscu jest Szymon Kępka. Szymon, powiedz, jak wygląda sytuacja?
13: To, na co wszyscy tutaj czekają przy Wisłostradzie, przy multimedialnym parku Fontan, to zdecydowanie sprzęt wojskowy. Samoloty, śmigłowce, myśliwce, F-35 Husarz. To wyjątkowa okazja, by właśnie te zobaczyć z bliska. Pododdziały gotowe już do przemarszu. Są czołgi, wojskowe ciężarówki, pojazdy opancerzone, kompania reprezentacyjna, żołnierze na koniach w pełnym mundurowaniu. Sporo widzów, sporo ludzi. Większość zgromadziła się na kilkaset metrów od trasy pochodu. Dlatego jak widzę, niektórzy wyposażyli się na przykład w lornetki. Tak samo dobrym pomysłem są parasole, by na moment ochronić się od słońca.
12: Dziś w Warszawie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał asfalt w Gliwickiej Ostropie. Prokuratura zmieniła treść zarzutów i uchyliła 60-latkowi areszt, bo straty, które wyrządził rolnik, okazały się jednak mniejsze niż pierwotnie zakładano. Zniknęła więc podstawa do aresztowania rolnika, który otrzymał jednak dozór policji. Mężczyzna tłumaczył, że zaorał nawierzchnię, bo miasto buduje drogę na jego ziemi. Urzędnicy zaprzeczają jednak tej wersji. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Włoszka Sofia Fiorini. W chodzie sportowym w ostatnich latach zaszły duże zmiany. Od tego roku chodziarze rywalizują na dłuższych trasach, bo na dystansie półmaratonu i maratonu, czyli odpowiednio mają do przejścia więcej o kilometr i 7 kilometrów. 7 polskich uczelni znalazło się w najnowszej edycji rankingu szanghajskiego prezentującej 1000 najlepszych uczelni na świecie. Najwyżej sklasyfikowany został Uniwersytet Warszawski, który uplasował się w przedziale między 400 a 500. Drugą polską uczelnią na liście jest Uniwersytet Jagielloński, a trzecią Akademia Górniczo-Ochotnicza. Pierwsze miejsce rankingu, podobnie jak w ubiegłym roku, zajął Harvard University.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. No to sprawdźmy, jakich filmów, tych premier możemy spodziewać się od tego weekendu w Kinie Odeon. Tylko jedna noc to pierwsza z tych propozycji. Owen i pełna nadziei romantyczka Ali mogą być jedynymi singlami w mieście, którzy szukają czegoś więcej niż przelotnej przygody. Kiedy się poznają, między nimi natychmiast pojawia się iskra, ale seria pomyłek i nieoczekiwanych zwrotów akcji komplikuje sytuację. Błądząc po mieście odkrywają, że to, czego pragną najbardziej, jest bliżej niż im się wydaje. W obsadzie Monica Barbaro, znana z Top Gun Maverick, Maya Hawke, którą możecie kojarzyć ze Stranger Things, a także Kailum Turner, który dał się poznać w serii filmów Fantastyczne Zwierzęta. Koniec ulicy Dębowej to kolejna z tych nowych propozycji, gdy kosmiczne zjawisko przenosi całe podmiejskie osiedle w nieznane miejsce, rodzina Plattów jednoczy siły, aby przetrwać w nowej rzeczywistości. No i w tym filmie w rolach głównych występują Anne Hathaway i Ewan McGregor. A trzecia z tych najświeższych propozycji to Wszyscy moi wrogowie. Amziah King jest pszczelarzem z powołania i muzykiem. Po latach rozłąki spotyka przybraną córkę Kateri, którą wychowywał wraz z żoną. Mężczyzna jest samotny, chce odbudować ich relacje, a także przekazać Kateri tajniki pszczelarskiego rzemiosła oraz prowadzenia pasieki. Gdy wydaje się, że oboje mają szansę na nowy początek, ktoś brutalnie niweczy ich plany, a Amziah traci wszystko, co budował przez lata. No i tu w roli głównej Matthew McConaughey. Jeżeli chodzi o te filmy, które cały czas możecie zobaczyć w kinie Odeon, co jeszcze jest dogrywane, to Psi Patrol i Dinozaury, Odyseja, Spider-Man, a także Ice Cream Man. Ale mamy jeszcze jedną propozycję na 23 dzień sierpnia, bo wtedy będzie koncertowo. André Rieu pojawi się w kinie Odeon. Zasiądź się z bliskimi w kinie, bo czeka was 20 już retransmisja letniego koncertu André Rieu z Maastricht. Tak, w lipcu 2026 roku maestro i jego ukochana orkiestra Johanna Straussa po raz kolejny wystąpią na Wirchow, słynnym placu tego urokliwego średniowiecznego miasteczka. Król Walca i jego goście zagrają po raz 20 dla ściągających tu co roku z całego świata kilkudziesięciu tysięcy miłośników dobrej muzyki. Na szczęście ten wspaniały letni wieczór będzie retransmitowany już jesienią do kin całego świata. Czeka was więc seans pełen uroczych walców i marszów Johannów Straussów, ojca i syna, ale też songi ze słynnych musicali My Fair Lady czy Nędznicy, jak również inne hity, choćby Obój Gabriella, Ennio Morricone z filmu Misja. Oprócz platynowych tenorów i sopranistek o międzynarodowej renomie pojawią się też gwiazdy, które nigdy wcześniej nie występowały na Wirthof. To będzie spektakularny jubileusz. To i jeszcze więcej właśnie w kinie Odeon, także polecamy i zapraszamy, a więcej w kolejnej audycji Kinożercy już za tydzień.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
7: Kastorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Witamy w audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziś goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę Selawi. Sochaczew, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: O papryce sobie porozmawiamy, czyli kolejnym warzywku, który nieodłącznie kojarzy nam się z wakacjami. Jedno z najpopularniejszych warzyw w Polsce. Co możemy tak na już powiedzieć o papryce?
4: Ja to mam takie wrażenie, że paprykę trochę traktujemy po macoszemu, bo kupujemy ją do sałatki albo faszerujemy mięsem. Natomiast jest to jedno z najbardziej wszechstronnych warzyw końcówki lata i co więcej, nie każda papryka smakuje tak samo. Kolor ma znaczenie, więc warto się nią troszeczkę pobawić.
3: Zauważyłem, że tańsza jest papryka zielona, a wiem co mówię, bo robię sam zakupy. Od czerwonej. Z czego to wynika? No jest jeszcze żółta, ale ta czerwona jest droższa.
4: A no właśnie, zielona papryka jest po prostu niedojrzałą papryką. I gdyby zostawić ją na krzaku dłużej, to by zmieniła kolor na żółty, pomarańczowy i czerwony. I jest zbierana wcześniej, dlatego jest tańsza, bardziej chrupiąca i ma ten swój gorzkawy smak taki.
3: To jak to jest z odmianami papryki? Czy one mają jakiekolwiek znaczenie? I która jest najsłodsza? O, przy okazji też zapytam.
4: Najpierw która jest najsłodsza? Czerwona. W zasadzie myślę, że czerwona będzie najsłodsza, bo przede wszystkim ta papryka, tak naprawdę ten kolor, to ma znaczenie pod tym kątem, że ona jest na różnych etapach dojrzewania. Mhm. I im dłużej będzie dojrzewała, tym będzie słodsza i bardziej aromatyczna. Dlatego ta zielona ma trochę gorzkawy posmak, żółta już mniej, natomiast najbardziej słodka będzie papryka czerwona.
3: Ale różne kolory to różne odmiany papryk, czy nie?
4: Nie. No właśnie chodzi o to, że nie, bo to jest tak naprawdę etap dojrzewania, a nie odmiana papryki bardziej. No są różne odmiany, oczywiście są różne odmiany papryki, ale jakby rozmawiamy o tej naszej klasycznej papryce.
3: Coraz częściej można zobaczyć pieczoną paprykę nadziewaną na przykład mięsem mielonym. Czy warto w ogóle piec paprykę?
4: Zdecydowanie warto, bo podczas tego pieczenia dzieje się tak naprawdę prawdziwa magia. Papryka staje się niezwykle słodka, miękka, aromatyczna, znika taka charakterystyczna surowa nuta, pojawiają się delikatnie karmelowe nuty smaku. Dlatego właśnie tak ta pieczona papryka jest podstawą kuchni śródziemnomorskiej i wielu dań stosowanych.
3: No to dziś przepis, jaki przygotowałaś, to krem z pieczonej papryki. To słuchamy, co trzeba mieć i jak to się robi. I później
4: bardzo
3: na końcu,
4: polecam ten krem.
3: Do czego można to wykorzystać.
4: Bardzo polecam ten krem, jest po prostu przepyszny. Potrzebujemy 6 czerwonych papryk, 1 cebulę, 3 ząbki czosnku, 700 ml bulionu warzywnego, około 100 ml śmietanki 30, 2 łyżki oliwy, sól, świeżo mielony pieprz i odrobinę wędzonej papryki. Papryki pieczemy przez około 30 minut w temperaturze 220 stopni, aż ich skórka będzie dość mocno przypieczona. Następnie ją przekładamy do miski, przykrywamy folią spożywczą albo talerzem na około 15 minut. Dzięki temu ta skórka, którą musimy zdjąć, odejdzie nam praktycznie sama. Na oliwie podsmażamy cebulę i czosnek, dodajemy pieczoną paprykę i bulion. Całość gotujemy maksymalnie 10 minut, a potem blendujemy na gładki krem. Na końcu dodajemy śmietankę, doprawiamy wędzoną papryką, jeśli potrzeba jeszcze solą, pieprzem i w zasadzie mamy gotowy krem i teraz podać go możemy również na różne sposoby. Możemy zrobić grzanki i podać je z grzankami. Możemy dołożyć buratę, stracciatelle do tego i też sobie w ten sposób urozmaicić taki krem. Świeżą bazylię albo zagęścić go użyć mniej bulionu przy gotowaniu i mamy po prostu gotowy sos do makaronu również.
3: Czy tutaj możemy dodać śmietanki?
4: Tak, no dodajemy śmietanki, to już tak, tak.
3: Ale żeby zagęścić bardziej.
4: Nie. Śmietanka nam nie służy do zagęszczenia. Tutaj jeśli chcemy... Tak, bo jeśli chcemy tutaj mieć krem taki jak krem z pomidorów, tu krem z papryki, czyli wykorzystamy tutaj, zrobimy zupę, no to tego bulionu dodajemy więcej. Jeśli chcemy, żeby to było gęściejsze i użyć tego do dania do makaronu na przykład, to wtedy polecam po prostu mniej bulionu.
3: Tu stawiamy kropkę, a do tematu papryki wrócimy za chwilę.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.

0: Słuchaj mnie!
1: Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
5: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Witamy ponownie. Przypomnę, w Sekretach Szefa Kuchni goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę, właścicielkę Salawii Sochaczew. Rozmawiamy dziś o paprykach. Pieczona papryka czy surowa? Czy smakuje inaczej, czy nie? I skąd taka różnica?
4: To jest zasługa wysokiej temperatury, ponieważ naturalne cukry, które są zawarte w papryce, zaczynają się nam podczas pieczenia karmelizować i dlatego ona staje się taka słodka i aromatyczna.
3: Czy można obrać ze skórki paprykę?
4: No właśnie to jest ten trik, o którym mówiłam przy kremie z pieczonej papryki. Zaraz po upieczeniu wkładamy paprykę do miski, szczelnie przykrywamy i po około 15 minutach ta skórka nam praktycznie sama odchodzi, nawet nie potrzeba żadnych narzędzi, a to jest znowu, tak jak przy pomidorach, coś, co często zajmuje bardzo dużo czasu.
3: Papryka jest zdrowa, papryka ma różne swoje odmiany, słodsza, tak jak mówiliśmy już wcześniej, to jest ta czerwona. Z czym najlepiej komponuje się papryka?
4: Taka pieczona papryka to najlepiej komponuje się z buratą i z kozim serem, bo ich kremowa konsystencja i taka słoność delikatna doskonale równoważą tą naszą naturalną słodycz pieczonej papryki. To jest rzeczywiście jedno z najciekawszych i najsmaczniejszych połączeń
3: Możemy
4: lata.
3: Ją zamrozić, tak jak było to na przykład z ziołami, czy jednak
4: tak,
3: przetwory?
4: Tak jak i z pomidorami. Jak najbardziej, bez nawet wcześniejszego blanszowania czy przygotowania, możemy ją albo od razu pokroić w kostkę, albo w paseczki, tak jak później będziemy chcieli jej używać, i po prostu zamrozić. A jeszcze lepiej sprawdzi nam się, jeżeli zamrozimy sobie pieczoną paprykę, bo zimą wystarczy, że wyjmiemy z zamrażarki, dodamy do makaronu, zrobimy krem czy sos, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, i mamy danie gotowe.
3: Pieczona papryka z buratą, pistacjami i bazylią. To jest przepis, jaki przygotowałaś na ten odcinek. Zanim powiesz, jak to zrobić, zapytam przewrotnie, do czego może być to zużyte, podane.
4: Tak naprawdę to my mamy pieczoną paprykę z buratą, z pistacjami i bazylią i możemy to potraktować jako sałatkę na przykład, tak? Możemy to potraktować jako przystawkę, którą albo podajemy gościom stół, albo po prostu każdemu taką przystawkę serwujemy. Możemy to zrobić sobie na kolację. Jest to bardzo, bardzo dobry, bardzo fajne, orzeźwiające danie letnie.
3: No to idźmy w to. Co trzeba mieć najpierw, a później jak to się przygotowuje?
4: 4 czerwone papryki, 2 kule buraty, 50 gram pistacji, garść świeżej bazylii, 3 łyżki oliwy, 1 łyżeczkę miodu, sól morską i świeżo mielony pieprz. Paprykę pieczemy w temperaturze, tak jak już wspominaliśmy, 220 stopni przez około 30 minut. Obieramy ze skórki, układamy na półmisku i na środku umieszczamy buratę. Całość skrapiamy oliwą z odrobiną miodu. Posypujemy grubo posiekanymi pistacjami, świeżą bazylią, świeżo mielonym pieprzem. I w zasadzie jesteśmy gotowi.
3: Koniec.
4: Koniec.
3: To na razie koniec o paprykach. Przypomnę, Katarzyna Siekierska była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni, restauratorka i właścicielka Salawii Sochaczew. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotos, Mobil, Total,

0: Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
8: Reklama.

Nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
8: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Check us down.
1: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Witam Was serdecznie, szanowni podróżnicy i miłośnicy perełek naszego regionu. I nie mam tu na myśli perły w szkle prosto z Lubelszczyzny, a wyłącznie perły historyczne i architektoniczne. Bartek Staniaszek, dziś zabiorę Was nie tylko w fajne miejsca, ale i w przeszłość. Okazuje się, że w promieniu do 100 km od Sochaczewa znajduje się 8-9 znanych historycznych zamków i ich czytelnych ruin, m.in. w samym Sochaczewie, Łowiczu, Warszawie, Czersku czy Gostyninie. Oczywiście chętnie opowiedziałbym Wam o wszystkich, albo chociaż o moich ulubionych zamkach, najpiękniejszych, czyli Krzysztopór w Ujeździe, w Mosznej i w Malborku. Nie zapominam także o Grodzieńcu znanym z Netflixowego Wiedźmina. Dziś o tych wyjątkowych bliżej Sochaczewa. Będziecie zaskoczeni. Okazja ku rozmowie na ten temat jest zacna. To wyjątkowy rok dla Sochaczewskiego Zamku ze względu na dwa ważne jubileusze, o których opowie Łukasz Popowski, prezes Stowarzyszenia Nasz Zamek.
5: Historia tak wskazuje, że są dwie ważne rocznice dla księstwa mazowieckiego, a przypomnijmy, że Zawisza Czarny nad Bzurą to impreza, która odwołuje się do właśnie tych czasów, to czasów, kiedy Sochaczew, ziemia sochaczewska były bardzo ważnym terytorium w ramach księstwa mazowieckiego. No i tutaj te rocznice to 550-lecie włączenie ziemi sochaczewskiej do Królestwa Polskiego i 500-lecie włączenia właśnie całego Mazowsza do Królestwa Polskiego, także 1526 rok to włączenie już całego Mazowsza, a wcześniej 1476 rok to włączenie samej ziemi sochaczewskiej do Królestwa Polskiego, no bo Mazowsze włączane było tak jakby po kawałku z tego Mazowsza zachodniego, czy też południowego, na którym właśnie nasza ziemia się znajdowała, no to tu były trzy ziemie: gostynińska, rawska i sochaczewska. One tworzyły dawniej księstwo rawskie, potem już województwo rawskie i dwie pierwsze, czyli rawska i gostynińska, zostały włączone w 1462 roku, sochaczewska w 1476 roku właśnie, i od tego ten moment wspominamy. No i później jeszcze ziemia płocka, a w 1526 roku już reszta Mazowsza razem z Warszawą, Czerskiem, Ciechanowem i innymi ważnymi miastami. Także no jest co wspominać. Są to dla samego księstwa mazowieckiego, które było niezależnym państwem, no czasowo zależnym oczywiście od Królestwa Polskiego, czasem zupełnie niezależnym, choćby w czasach Siemowita III, w końcowej fazie jego władzy, czyli bardzo ważnego księcia dla Zamku Sochaczewskiego, to właśnie tego księcia, który ten zamek wymurował, który tutaj zwołał słynny zjazd w 1377 roku, zjazd prawodawczy, na którym uchwalono statut sochaczewski, czyli pierwszą kodyfikację prawa zwyczajowego na Mazowszu. No to tutaj właśnie dlatego, że księstwo mazowieckiego to bardzo ważne daty, no bo przestało ono być odrębnym bytem państwowym, a już stało się częścią korony Królestwa Polskiego.
4: Zanim przejdziemy do Sochaczewa, czas porozmawiać o zamkach naszej okolicy. To idealny motyw przewodni nie tylko wycieczek szkolnych, ale i takich rodzinnych, domowych, które możemy sami zorganizować. 28 km od Sochaczewa mamy Zamek Biskupi w Łowiczu, znany też jako Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich. To ruiny gotyckiej warowni z XIV wieku nad Bzurą. Przez stulecia była to główna i bogata siedziba prymasów Polski, zniszczona ostatecznie w czasie potopu szwedzkiego i wojen XVII wieku. Do dziś z budowli przetrwał głównie zadrzewiony pagórek i skromne fragmenty murów. 55 km od Sochaczewa mamy Zamek Królewski w Warszawie. To dawna rezydencja królów Polski i siedziba Sejmu, położona u wejścia do warszawskiego Starego Miasta. Zniszczony, a dokładnie wysadzony w powietrze podczas II wojny światowej, został w pełni odbudowany ze składek społeczeństwa w latach 1971-1988. Dziś ten historyczny zabytek działa jako muzeum i miejsce państwowych uroczystości. Jego początki to średniowieczny gród książąt mazowieckich z XIV wieku. Od XVI wieku stał się głównym domem polskich królów oraz miejscem obrad parlamentu, sejmu i senatu. 75 km od naszego miasta znajduje się średniowieczny gotycki zamek książąt mazowieckich w Czersku, który wybudowany został przez księcia Janusza Starszego na przełomie XIV i XV wieku na miejscu wcześniejszego grodu. Znajduje się na wysokiej skarpie nad dawnym korytem Wisły. Był ważną siedzibą książąt mazowieckich, a później rezydencją królowej Bony. Dziś to malownicza ruina i popularny punkt turystyczny. A już za moment opowiem Wam o zamkach w Liwie i Gostyninie. To nie jedyne atrakcje. Już w najbliższą sobotę Sochaczewski Zamek odwiedzi sam Zawisza Czarny. Będą walki rycerskie. Przeniesiemy się w przeszłość. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Wracamy do zamkowych wycieczek w ramach audycji Cztery strony regionu. Słyszeliście przed momentem o zamkach w Łowiczu, Warszawie i Czersku. Łącznie w promieniu około 100 km od Sochaczewa mamy 8-9 zamków. Nieco dalej zamek w Liwie. To ruina gotyckiej warowni książęcej z XV wieku, położona nad rzeką Liwiec w województwie mazowieckim. Pełnił funkcję strażnicy granicznej księstwa mazowieckiego. Dziś w odbudowanej wieży bramnej i barokowym dworze działa Muzeum Militariów. Miejsce słynie też z legendy o Żółtej Damie. No i co najważniejsze, sama rzeka Liwiec pozwala wspaniale spędzać w okolicy swój czas, więc można zagospodarować dużo więcej niż tylko popołudnie. A co do Żółtej Damy, to najsłynniejsza legenda o duchu nawiedzającym muzeum zbrojownię na zamku w Liwie. Tą zjawą ma być Ludwika z Szujskich, żona dawnego kasztelana, którą mąż niesłusznie oskarżył o zdradę i skazał na śmierć, a jej duch do dziś błąka się po murach. 68 km od Sochaczewa mamy zamek w Gostyninie, zespół budynków mieszczących hotel i salę kolumnową, dawny kościół, wzniesiony w miejscu nieistniejącego zamku, który był położony na wzgórzu nad Skrwą Lewą przy obecnej ulicy Zamkowej. 56 km dzieli nas także od Płocka, a tam znajduje się zamek książąt mazowieckich w Płocku, wzniesiony na początku XIV wieku przez Bolesława II Mazowieckiego i rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Do 1495 roku siedziba książąt mazowieckich, następnie przebudowany przez zakon benedyktynów. No i bardzo ciekawe są też ruiny naszego zamku. Sam sochaczewski obiekt miał bardzo ważne znaczenie historyczne. Zamek w Sochaczewie był ważny, ponieważ od XIV wieku do 1476 roku pełnił funkcję kluczowej siedziby książąt mazowieckich oraz ważnego punktu obronnego i administracyjnego nad rzeką Bzurą. Kontrolował ważne szlaki handlowe i granice regionu. W najbliższą sobotę 15 sierpnia o 16:30 na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie odbędzie się znany i lubiany piknik historyczny Zawisza Czarny nad Bzurą. To już 16. edycja wydarzenia.
2: Ważnym elementem jest oczywiście turniej rycerski, bo bez walk rycerskich nasza impreza nie mogłaby się odbyć i tutaj takie walki oczywiście w ramach turnieju rycerskiego będą. Ten turniej będzie zaaranżowany na cześć tutaj przybycia słynnego Zawiszy Czarnego z Garbowa na sochaczewski zamek na dwór księcia Siemowita IV, jego małżonki Aleksandry. To wszystko będzie spięte teatrem dawnym, którego to prezentacja w tym roku jest wspierana w ramach programu Działaj Lokalnie przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. Oczywiście w ramach tych wątków fabularnych będą też pokazy tańców dawnych i to takie o charakterze animacyjnym, no jak to na Zawiszy, czyli będzie można sobie w tym wziąć też udział. No i oczywiście też pokazy rzemieślnicze.
1: Tłumaczy prezes Stowarzyszenia Nasz Zamek Łukasz Popowski i to będzie prawdziwa podróż w czasie. Będziecie mogli spotkać rzemieślników, garnicy, postrzelać z łuku, a także potańczyć w starym stylu, w dawnym stylu. To doskonała okazja, by zacząć odkrywać te niezwykłe ruiny. Do czego Was gorąco zachęcam? Czy podróże w przeszłość są możliwe? Oczywiście, że tak.

0: Reklama.
1: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z

0: profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
1: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
2: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich. Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
5: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
10: She's crazy like a fool.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Audycja Zajarani w Radiu Sochaczew. Audycja o ludziach pełnych pasji, o ludziach, którzy są zafiksowani na punkcie określonych dyscyplin sportowych, nie tylko. Dzisiaj w naszym studiu Kacper Kopka. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, Oskar, dzień dobry Państwu.
2: Sochaczewianin, brydżysta sportowy, prosto, myślę, że mogę tak powiedzieć, prosto u nas w studiu po Mistrzostwach Europy w Rydze, więc na początku Cię zapytam, jak oceniasz te mistrzostwa, w których brałeś udział? To warto jeszcze dodać, reprezentant Polski właśnie w brydżu.
3: Mistrzostwa, myślę, że jednak finalnie możemy określić jako udane. Skończyliśmy je na 6. miejscu w naszej kategorii wiekowej do lat 25. Pomimo nie do końca udanego startu początkowych kilku dni, gdzie plasowaliśmy się na początku drugiej dziesiątki, ostatnie dwa dni były bardzo udane dla naszej drużyny i awansowaliśmy do 6. Czyli główny cel dla nas jest spełniony. Nim było bycie w najlepszej 8. Z uwagi na to, że te miejsca były plasowane bezpośrednim awansem na Mistrzostwa Świata przyszłoroczne.
2: Czyli reprezentacja Polski ten cel spełniła i to jest miejsce 6. na ile drużyn?
3: 23 drużyny narodowe.
2: 3 drużyny narodowe. I to, co jest też ważne, że tak jak przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że polska reprezentacja jest mocna w brydża. My jesteśmy jako naród mocni.
3: Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy w Europie potęgą. Mhm. Mistrzostwa w Rydze odbywały się w 5 kategoriach wiekowych. Juniorzy do lat 15, 20, 25 oraz 30, a także reprezentacje juniorek do lat 25. I w pozostałych 4 kategoriach Polska przywiozła 3 złote medale i 1 srebrny medal. Srebrny medal zdobyła reprezentacja do lat 30 i wszystkie pozostałe 3 zdobyły złote medale. Mhm. Więc na 5 kategorii 3 złote, 1 srebrny, no, nikt nie był nawet nas blisko.
2: Czyli Polska brydżem stoi, można powiedzieć.
3: Zdecydowanie.
2: Ty jesteś zainteresowany tą dyscypliną od wielu, wielu lat. Zacznijmy od początków. Jak się to u ciebie narodziło?
3: Z brydżem jest najczęściej tak, że to przechodzi z pokolenia na pokolenie. U mnie w domu było nie inaczej. Mój tata jest wielkim pasjonatem. Brydża uczył go jeszcze w liceum, pan profesor Tomaszewski. Następnie tata wiele lat spędził grając w brydża na studiach, towarzysko zupełnie i no, tak się złożyło, że w momencie, w którym ja zacząłem dorastać, miałem 8-9 lat, wziął mnie ze sobą na pierwszy turniej. Widać było, że spodobało mi się i chętnie wracałem z nim w przyszłości na te turnieje. Więc to głównie zasługa dzięki niemu. Miałem również o tyle szczęście, że tata jest nauczycielem wychowania fizycznego, co sprawiło, że miał również dostęp do dużej grupy młodzieży i mógł rozwinąć te pasje również u innych osób, a nie tylko u mnie. Dzięki temu miałem z kim trenować, z kim grać w parze, z kim rywalizować i od razu utworzyła się bardzo ciekawa grupa ludzi, którzy spędzali czas razem, jeżdżąc na różne zawody, wyjazdy, obozy w różnej grupie wiekowej, bo to ja byłem w zasadzie wtedy najmłodszy, a towarzyszyły mi osoby z gimnazjum, więc ja tam byłem 3-4 lata młodszy najczęściej od nich.
2: Mhm. Będziemy rozmawiać o tym przede wszystkim, dlaczego twoim zdaniem brydż jest fajną dyscypliną, mówiąc najogólniej, jakie korzyści daje. Jeśli słucha nas osoba, która nie miała w ogóle z tym styczności. Teraz trochę przejdźmy do zasad, do takich technikaliów. To czym jest brydż? Jakbyś to opisał, jakbyś to pokrótce wytłumaczył?
3: Jasne. Brydż najłatwiej tłumaczy mi się w ten sposób, że jest to gra w tysiąca. Jest szansa, że część słuchaczy będzie znała zasady gry w tysiąca. Tylko gdybyśmy ją istotnie rozbudowali i grali para przeciwko parze. Czyli mamy taki element w brydżu, jakim jest licytacja. Po licytacji, gdzie ustala się kontrakt, za który jest jakiś wynik, jeżeli uda się go zrealizować, przechodzi się do etapu rozgrywki, w której to celem strony, która wylicytowała dany kontrakt, jest jego wygranie, a celem obrońców jest jego obłożenie i uzyskanie dzięki temu punktów na swoją stronę. Ciekawym w tym wszystkim jest to, że w brydżu można wygrać rozdanie, grając nawet słabymi kartami. Czyli siła naszej ręki jest sprawą zupełnie drugorzędną. Dlaczego? Na zawodach brydżowych my, gdy rozgrywamy rozdanie, to samo rozdanie, ten sam układ kart trafia na pozostałe stoły. Dzięki czemu mamy możliwość porównania się z innymi parami, które będą grały właśnie tym samym rozkładem kart i nawet mając słabe karty, oczywiście można zagrać lepiej niż inna osoba z tymi samymi kartami. Dzięki czemu jest ta dyscyplina w zasadzie niezwiązana jakkolwiek ze szczęściem, z tym, kto ma dobre karty. Jest to oparte wyłącznie o to, jak sobie my sami poradzimy z tym, co mamy.
2: Mhm. Czyli trochę to jest taka dyscyplina związana z tym, jak my sobie radzimy, nie z takim ślepym trafem, nie z takim fartem.
3: Zdecydowanie tak.
2: Bo też niektórzy, myślę, którzy nie znają brydża, mogą to mylić z jakimś pokerem, z jakimiś innymi dyscyplinami. Pewnie się spotykasz z tym, że ktoś, kto nie wie, o co chodzi, to myli te rzeczy.
3: Niestety dlatego, że brydż jest grą karcianą. Mhm. Z grami karcianymi mamy często właśnie takie skojarzenie, że to jest coś imprezowego, czy też właśnie hazardowego, to absolutnie brydż do tej grupy nie należy. Mhm. Brydża należałoby wrzucić do tej samej kategorii, co wrzucamy szachy, warcaby, grę w go. Wszystkie takie właśnie gry logiczne, które się gra za pomocą jakiegoś atrybutu. Mhm. W szachy mamy figury, w warcabach mamy pionki, a w brydżu mamy karty.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A, koło Campinosu.

0: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Jakie korzyści daje gra w brycze? I teraz przejdźmy do takiego tematu, dlaczego tobie się to podoba, co w tym cię zawsze fascynowało i jak i w których momentach czujesz największą satysfakcję grając de facto w brydża?
3: Brydż jest grą, tak jak powiedzieliśmy, przede wszystkim logiczną. Mhm. Czyli pozyskujemy w trakcie rozdania masę informacji z różnych zagrań przeciwnika, zarówno z tego, co przeciwnik zrobił, jak i z tego, co przeciwnik nie zrobił, a mógł zrobić. W związku z tym nasze decyzje opierają się o to, jak dobrze przeprowadzimy analizę w danym momencie. Jak dobrze poradzimy sobie może z jakimś problemem statystycznym. Czy dobrze przemyślimy sytuację rozkładu kart, kto co ma. Więc brycz jest o tyle fajną grą, że często nagradza za dobry sposób logicznego myślenia. Mhm. Jest to bardzo satysfakcjonujące, jeżeli mamy trudny problem przed sobą i uda nam się go rozwiązać. Granie w brydża na co dzień dzięki temu też rozwija bardzo dobrze właśnie umiejętności logicznego myślenia w życiu codziennym. Tak samo widzimy, że osoby w wieku młodym, uczniowie szkół podstawówek, szkół średnich odnotowują często lepsze wyniki na egzaminach z dojrzałości, już przechodząc do matur. Mhm. Ci, którzy grają w brydża, po prostu mają tendencję do lepszego rozwoju właśnie takich swoich umiejętności ścisłych i matematycznych. Mhm. Z drugiej strony, idąc właśnie może już też od wieku seniorskiego, granie w brydża i ćwiczenie naszego umysłu bardzo pozytywnie wpływa na ograniczenie ryzyka zachorowania na chorobę Alzheimera. Tutaj też są badania, które potwierdzają, że grupa kontrolna, grupa badawcza, trenująca regularnie w brydża, ma dużo mniejsze właśnie ryzyko zachorowania na Alzheimera, dużo lepiej wypada względem grupy, która tego brydża nie trenowała.
2: Mhm. Czyli korzyści są takie wymierne i
3: korzyści są
2: i potwierdzone badaniami.
3: Właśnie, tak. Dla młodych, dla starszych w zasadzie ciężko powiedzieć, mhm. Czy jest jakaś grupa, dla których takich korzyści by się nie znalazło?
2: W brydża gra się z partnerem?
3: Tak.
2: Tak jest. Tak jest, to jest ważna rzecz. No i powiedz, jak ważna jest ta współpraca? No i czy na przykład zdarzają się sytuacje, że z partnerem w brydżu rozumiecie się niemal bez słów?
3: No przede wszystkim musimy
2: tak
3: się rozumieć bez słów.
2: Tak. No takim poziomie wysokim.
3: W brydżu grając słów praktycznie podczas gry nie używamy. Więc żeby para była zgrana, musi wiele czasu poświęcić na wspólne treningi, które odbywają się poprzez albo właśnie grę regularną na żywo czy w internecie, po to, żeby lepiej rozumieć zagrania swojego partnera, dlaczego on w takiej pozycji decyduje się na jakieś zagranie. Czy ja mogłem mu jakieś zagranie ułatwić, jakiś wybór? Czy mogłem mu zrzucić inną kartę, żeby on moją intencję lepiej zrozumiał? Im więcej takich rozdań rozegramy, tym lepiej będziemy się mogli później w podobnej lub innej sytuacji porozumieć i dogadać. Kolejnym elementem jest właśnie kwestia treningu takiego systemu licytacyjnego, czyli tego pierwszego etapu kluczowego, na podstawie którego osiągamy jakiś kontrakt w licytacji. To jest o tyle ważne, że to później decyduje, jak dużą premię za wygranie tego kontraktu będziemy w stanie osiągnąć. Czyli jeżeli mam dobrze przećwiczony system, dobrze rozpisany, dużo różnych ustaleń w różnych pozycjach, to będę w przyszłości musiał mniej zgadywać, bo mam po prostu więcej rzeczy omówionych i nie będę mojemu partnerowi dawał zagadek.
2: Mhm. Czyli dobrze jest to wcześniej wszystko, przed turniejem, meczem,
3: tak
2: mieć to przećwiczone.
3: Śmiało można powiedzieć, że w brydżu rzadko kiedy mówimy o tym, czy zawodnik jest dobry, czy jest niedobry. Mhm. W brydżu najczęściej powinniśmy mówić o tym, czy para jest dobra, czy jest niedobra, bo może być tak, że nawet jeden zawodnik z pary jest wyraźnie lepszy od drugiego, ale jeżeli ten drugi zna wszystkie ustalenia z pary dobrze, zna sygnały, jakie zrzutki powinien stosować, to taka para nadal może prezentować bardzo wysoki poziom, jeżeli poziom indywidualny jest zróżnicowany.
2: A jak to jest z emocjami przy stole? Bo tak jak tutaj cię odbieram, tak jak rozmawiasz, jesteś tutaj spokojny, tak rzeczowo opisujesz. Domyślam się, i to też wielu sportowców mówi, że emocje, zwłaszcza takie najbardziej intensywne, to nie jest dobry doradca przy okazji różnego rodzaju dyscyplin, także domyślam się, że w brydżu też to jest istotne. Ale czy przy stole się zdarzają jakieś emocje, albo jak wspominasz turnieje, ktoś na przykład wybuchał, czy takich sytuacji nie ma?
3: Absolutnie są. Niestety, bo lepiej, żeby nie było. Nie jest to jakby w niczym interesie, ale czasem, jeżeli gramy praktycznie całymi dniami i wydarzy się coś już naprawdę, albo bardzo jakiś niekorzystny układ, albo bardzo niestatystyczny, albo po prostu popełnimy błąd, nawet nie wiem, wyciągniemy nie tę kartę, którą chcieliśmy. No to taka sytuacja może spowodować jakąś frustrację i wybuch emocjonalny, który najlepiej jest po prostu spróbować ugasić, powiedzieć, że przepraszam, muszę na chwilę w nim wyjść do toalety, przemyć twarz, ochłonąć i dopiero rozpocząć następne rozdanie. Bo granie w nerwach, kiedy zaczynamy nowe rozdanie, powinniśmy myśleć nad tym, co mamy w kartach i jak sobie z tym poradzić, a głową jeszcze jesteśmy w tym poprzednim, w tym, co się wydarzyło niedobrego, no to może spowodować za chwilę właśnie jakąś serię błędów, z którą już będzie dużo ciężej cokolwiek zrobić czy odrobić taki wynik, niż jakbyśmy musieli nadrobić jedno nieudane zagranie.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Radio Słuchaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Pamiętasz ten moment, kiedy zostałeś powołany do reprezentacji Polski jako po raz pierwszy i czy to ci dało jakieś emocje? No i od razu też powiedz, jakie emocje budzi w tobie wygrana po prostu.

0: gronie. Mi się to przydarzyło po raz pierwszy w 2014 roku. To był moment, w którym reprezentacja Polski została powołana na pierwsze wówczas Mistrzostwa Świata w kategorii lat 16. Czyli debiutowałem w reprezentacji Polski w kategorii, która właśnie wtedy powstała. Mhm. Było to niezwykłe właśnie przeżycie. Walczyłem o to, a szczególnym wyróżnieniem dla mnie i dla mojego partnera było to, że byliśmy najmłodsi spośród całej reprezentacji. My mieliśmy odpowiednio, ja miałem 13, mój partner miał 12 lat, a w zasadzie chyba wszyscy pozostali byli 15-latkami. Mhm. Więc to był taki moment, w którym zrozumieliśmy, że radzimy sobie chyba w te karty całkiem nieźle.
1: Mhm. I teraz za każdym razem, gdy zostajesz powołany, cieszysz się tak
0: no
1: samo?
0: No jest oczywiście duma. Mhm. Troszeczkę inaczej na to patrzę się już po tylu latach, ale no cieszę się jakby z każdego możliwego roku, kiedy mogę reprezentować nasz kraj, kiedy jadę na zawody, albo Mistrzostwa Europy, albo Mistrzostwa Świata, zawsze podchodzę do tego z pełnym profesjonalizmem. Tym bardziej, że mogę się pochwalić jakby serią powołania do reprezentacji ciurkiem od 2014 roku, z pamięcią oczywiście lat covidowych. Mm-hmm. Co bardzo ubolewamy, bo to był moment, w którym nasza grupa, ten krąg reprezentacyjny, byliśmy chyba na takim naszym absolutnym piku wówczas w Europie i każde zawody, jak tylko gdzieś jechaliśmy, to rywalizowaliśmy o złote medale.
1: Mhm. I wtedy nie było mistrzostw, turniejów?
0: Wtedy mistrzostwa, no tak jak
1: zawieszone,
0: tak jak wszędzie były odwoływane, był lockdown. Jedynie co, to odbywały się zawody w internecie. Nawet miałem przyjemność uczestniczyć w akademickich mistrzostwach świata pierwszy raz 6 lat temu. To był moment, kiedy poszedłem na studia. To były właśnie mistrzostwa, które odbywały się w formule online. Ciekawe przeżycie.
1: Przejdźmy do tego, a propos tego, jakimi cechami brydżysta się musi wyróżniać, ale od razu cię też zapytam o to, czy brydż nauczył cię czegoś poza tym stołem i poza samym brydżem. Czy w takim codziennym życiu zauważasz te korzyści z tego, że grasz od tylu lat?
0: Brydż, tak jak już wcześniej wspomniałem, na pewno pomaga w tej sferze takiego logicznego myślenia i podejmowania decyzji. Co można wykorzystać tak naprawdę zawsze w naszym codziennym życiu. Brydż też pomógł mi ogólnie, jeśli chodzi o kwestie znajomości, kontaktów. W momencie, w którym wchodziłem w dorosłe życie i to był moment, żeby podjąć decyzję, czy chce się iść w prawo, czy w lewo, czy bardziej stawiamy zupełnie profesjonalnie na brydża, czy idziemy na studia i rozwijamy się w tym kierunku już takim normalnym, zawodowym. Niewątpliwie kontakty z brydża pomogły mi, aby odnaleźć się w odpowiednim kręgu osób, tak? Czyli przebywałem już głównie z osobami, które osiągnęły duże sukcesy w swoim życiu, z prezesami różnych firm, czy prezesami rad nadzorczych. Już nie chcę teraz wymieniać z nazwiska, ale okazuje się, że w brydżu mamy naprawdę masę bardzo utytułowanych osób, tak prywatnie, które zrobiły świetne kariery i z którymi warto jest po prostu utrzymywać kontakt i rozmawiać z nimi, ponieważ mogą dać świetne wskazówki w życiu.
1: Mhm. Czyli też ten kontakt z ludźmi tutaj to jest to, co wyniosłeś z tego,
0: tak,
1: z tego brydża.
2: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
5: Reklama.

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Skapa

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Czy to w takim razie jest sport dla każdego?
3: Nie jest to sport
2: Wracając
3: dla każdego.
2: Do tych predyspozycji.
3: Absolutnie, chyba nie jest to sport dla każdego. Trzeba mieć na uwadze, że grając w brydża mnóstwo czasu spędzamy przy stole. Niewiele się dzieje, bo nie rozmawiamy, albo jak już to jakiś jest szybki komentarz pomiędzy rozdaniami. Więc jeżeli ktoś nie ma za dużo cierpliwości w sobie, wszędzie go nosi i woli raczej latać po boisku za piłką, to mógłby mieć problem, żeby przez cały dzień grać w brydża z przerwą na obiad. Mi się zdarza, że my spędzamy w ciągu dnia czasem 10-11 godzin, nawet grając 60-70 rozdań dziennie. To jest w zasadzie, zje się śniadanie, usiądzie się do turnieju, przerwa na obiad, kończymy wieczorem drugi turniej, to jest godzina 21.30, czas nawet 22. Ale to już są, powiedzmy, takie sytuacje
2: zawodowe, pewnie.
3: Zawodowe, takie ekstremalne, w sensie nikt nikogo do czegoś takiego nie zmusza.
2: Jasne.
3: Ale jeżeli chce się pograć w brydę dla przyjemności, to oczywiście można się umówić, że spotykamy się w czwórkę i gramy sobie przez godzinę. Ale jeżeli już chce się rywalizować na takich zawodach, powiedzmy, bardziej rangi centralnej, no to wtedy trzeba się liczyć z tym, że takie zawody organizowane są po to, żeby faktycznie cały czas poświęcić na to, żeby grać w karty.
2: Jeszcze słów kilka o mitach. Powiedziałeś między innymi o tym, rozmawialiśmy o tym pokerze i o tym, że to też gra karciana, więc tutaj się kojarzyło to z tym ślepym trafem i z tym hazardem. To już rozwialiśmy. Ale jakie jeszcze mity słyszałeś o brydżu?
3: Tak, spotkałem się ze stwierdzeniem, że karta lubi dym. Czyli, że po prostu granie w karty w ogóle kojarzy się przede wszystkim z taką atmosferą jakiejś piwnicy, przy papierosie, przy alkoholu. I chciałbym jakby tutaj jasno zakomunikować wszystkim, że w momencie, w którym stawiamy na brydża sportowego, to absolutnie nic takiego nie ma miejsca. To jest pełen profesjonalizm, jak na każdej innej dyscyplinie. Ani alkoholu, ani papierosów na miejscu, ani w pobliżu sali rozgrywek nie ma i nie będzie. To jakby kierunek jest jasny.
2: To teraz taka krótka rada a propos tego, jeśli ktoś chciałby zacząć, to uczyć się z poradników w internecie, oglądać filmiki na YouTubie, czy jednak zapisać się do klubu, poszukać kogoś, kto to wytłumaczy, wyjaśni na żywo?
3: Jeżeli jest możliwość treningu w takiej formule face to face z kimś, żeby ktoś po prostu nam na żywo opowiedział, pokazał na przykładzie, co się dzieje, dlaczego powinniśmy w ten sposób zagrać czy zalicytować, to absolutnie jest to preferowana forma. Oczywiście nie każdy ma dostęp, bo takich trenerów brydża nie mamy nie wiadomo jak wielu, pewnie też głównie wszystko odbywa się w największych krajowych ośrodkach. Tutaj prym wiedzie Warszawa, ale też i Poznań, Kraków, we Wrocławiu oczywiście również. Ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, to śmiało też jakby odsyłam do źródeł internetowych czy książek, bo akurat książek o grze w brydża powstało mnóstwo i na bardzo różnym poziomie zaawansowania odbiorcy.
2: Czyli można w ten sposób próbować.
3: Można.
2: Takimi domowymi metodami na sam start.
3: Tak.
2: A powiedz mi, jakie ty masz jeszcze marzenia, plany właśnie brydżowe? Czy masz jeszcze
3: jakie
2: takie?
3: Jakie mam jeszcze plany brydżowe? Grać tak długo, jak będę czerpał z tego przyjemność. Wygrać jeszcze ile się da. Już nie tylko oczywiście w kategoriach juniorskich, ale w zawodach po prostu tych otwartych. To chyba takie dwie najważniejsze rzeczy, żeby po prostu cieszyć się tą grą, tak? Żeby mieć radość z tego, jak się samemu, jaki poziom reprezentuje się samemu. To chyba o to przede wszystkim chodzi.
2: I to, co też czego nie powiedzieliśmy, a rozmawialiśmy o tym przed anteną, że gra w brydża jest nietypowa ze względu na to, że z wiekiem się zdobywa jeszcze większe umiejętności, tak?
3: Tak jest, tak, tak. Nawiązując właśnie może do popularnej piłki nożnej czy siatkówki, w momencie, w którym zawodnik wchodzi w taki okres pomiędzy 25 a 30 rokiem życia, to jest okres, w którym najczęściej przypada jego szczyt formy. W brydżu ten okres szczytu formy może przypaść różnie, ale najczęściej przypada w momencie, w którym w innych dyscyplinach już się w zasadzie kończy profesjonalną karierę. Właśnie głównie ze względu na to, co powiedziałeś, czyli grając przez te już 20-30 lat nabywamy tak dużego doświadczenia, że liczba rozdań, które zdążymy rozegrać przez ten czas, naprawdę nas czegoś może nauczyć i wiele pozycji problemowych, czy to w licytacji, czy w rozgrywce, już gdzieś w przeszłości się na nie natrafiliśmy. W związku z tym doświadczenie jest tutaj niezwykle istotne, czyli poprzez to, ile my tych rozdań faktycznie w życiu zagraliśmy. Z drugiej strony nie zapominajmy jednak, że w pewnym momencie nasz umysł już też zaczyna gorzej funkcjonować. Nie mówię o tym, że zupełnie przestajemy rozumieć, co robimy, ale jadąc na zawody, rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, my musimy być w pełni skupieni, w pełni dyspozycyjni, często przez okres dłuższy niż tydzień. Dzień w dzień, od rana do wieczora. Więc jeżeli kondycyjnie nie jesteśmy w stanie tego podnieść, no to może właśnie już stwarzać przewagę dla przeciwnika, bo już po prostu nie dajemy sobie rady.
2: To w takim razie życzę, żeby jeszcze tych umiejętności i tych doświadczeń było jak najwięcej i życzę sukcesów. I bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję również.
2: Kacper Kopka, Sochaczewianin, brydżysta, reprezentant Polski, również można powiedzieć prosto po Mistrzostwach Europy w Rydze był gościem Radia Sochaczew. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

0: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: W studiu rozmetolożka pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Takie jeszcze jedno krótkie, szybkie pytanie wakacyjne. Często gdzieś tam jak latamy w sezonie letnim, to widzimy głównie panie, które w samolocie gdzieś tam nakładają sobie maseczkę. Podejrzewam, że nawilżającą. No i właśnie pytanie do pani. Czy to ma jakieś głębsze zastosowanie? Chodzi o to, żebyśmy po takim locie kilku, czasami kilkunastogodzinnym nie byli zmęczeni, czy żeby już nawilżyć, przygotować tę twarz do urlopu? Czy to po prostu taka kosmetyka zapobiegawcza? Czy jak to nazwać?
3: Ja akurat takich rzeczy nie używam, natomiast moja siostra nawet jadąc do pracy zakłada sobie takie płatki hydrożelowe pod oczy i gdzieś tam te maseczki w samolocie jak najbardziej. To ma jakby takie funkcje głównie założenia nawilżające, że to jest całe nasączone kwasem hialuronowym, jakimś kolagenem i pani sobie wyobrażają, że mając taką maseczkę, to one się na szybko jeszcze wygładzą, nawilżą i owszem, wrażenie tego nawilżenia będzie bardzo wysokie, ponieważ tam jest kwas hialuronowy i on sam w sobie jest taki bardzo aksamitny, bardzo jest taki delikatny w dotyku. Natomiast tak naprawdę to cząsteczka hialuronu jest za duża i w żaden sposób nam się do skóry właściwej nie przechłonie, więc to jest tylko wrażenie takiego poślizgu, tego nawilżenia, to jest jakby efekt na chwilę. Natomiast jestem jak najbardziej za, z innego względu, ponieważ jak na przykład lecimy, wiadomo, że samolot, gdzieś tam klimatyzacja, te nawiewy, to wszystko nam idzie, po prostu wieje i my w niechcący po prostu bardzo sobie wysuszamy tą skórę, więc ma to taki głębszy sens po prostu jako funkcję ochronną przed wysuszeniem tej skóry. Samo w sobie nie nawilże, ale nam poradzi, że nie wysuszy, skóra nam nie odda tej wody.
2: I to jest fajna odpowiedź i to jest właśnie głos specjalistki. Jakie kosmetyki i akcesoria warto mieć w domu, żeby dbać o siebie, o swój wygląd, chodzi o twarz i ciało? Co takiego nam się tak naprawdę przyda i będzie dobrym pomysłem?
3: Więc tak, wszelkiego typu w modzie są teraz rolery, szczoteczki soniczne, tego jest naprawdę dużo. No to ja powiem, za czym jestem, a za czym niekoniecznie. Więc ja na wyposażeniu mam sobie taki roller, masażer. To są takie dwie kulki połączone ze sobą, że w trakcie wsmarowywania kremu ja ten roller po prostu ruchem masażu do góry roluję, bo jednak gdzieś tam zahacza mi to o mięśnie i rozluźnia, ok, a przy okazji wtłaczam sobie te serum, krem, to jest fajne. Natomiast nie jestem zwolenniczką szczoteczek sonicznych, bo tak jak już w innym wywiadzie mówiłam o tych mechanicznych ścieraniach, peelingach i tak dalej, że to nie jest nam wskazane, no to ta sama sytuacja się nam robi z tą szczoteczką, że jeżeli te szczoteczki w nieodpowiedni sposób za ostro, za szorstko peelingują tą skórę, gdzieś tam myją, no to jest to samo, co przy peelingach mechanicznych, że za ostro.
2: Okej, ale to znaczy, że tego typu kosmetyki, gadżety także powinniśmy konsultować? Przed zakupem na przykład?
3: Można, bo rynek jest przesiąknięty, tego jest bardzo dużo i nie wszystko, i nie dla każdego, nie do każdego rodzaju cery, więc lepiej przekonsultować, zanim się coś zastosuje, bo zdarza się, że pani trafiają do nas po fakcie i nie wiedzą, że sobie niechcący robiły krzywdy, na przykład taką szczoteczką, a przychodzą z znacznie popękającą pękającymi naczynkami, z jakimiś trądzikami, które niechcący sobie same wywoływały, właśnie źle traktując skórę.
2: Czyli też apel do panów, że tego typu masażery, te takie kamykowe, te takie jeżdżące po twarzy, też nie będą złym pomysłem na prezent.
3: Tak, nie są złym pomysłem na prezent, to jak najbardziej, jeszcze jak to są jakieś kamienne, szlachetne, jak najbardziej, to masażery, te rolery są okej. To tak. No.
2: Dobrze, jeszcze jedno ważne pytanie związane z suplementowaniem kolagenu. Czy suplementowanie kolagenu ma sens? Gdzie ten kolagen znaleźć? No bo też są różne głosy związane z przyswajalnością, że podobno tylko ten naturalny, że jest czasami suplementem diety. No i jak wybrnąć z tej sytuacji? Co z tym kolagenem?
3: No z tym kolagenem to jest tak, że ja nie jestem uwiązana żadną firmą i obecnie w Sewanie nie handlujemy kolagenem i żadna z nas takiego kolagenu też nie zażywa. Kolagen sam w sobie jak najbardziej jest nam potrzebny, jest budulcem skóry i ja jestem za, natomiast ja jestem za naturalnym sposobem, no bo jednak każdy produkt wytworzony w jakiś sposób wiąże się tam z jakąś malutką chemią w sobie, więc ja nie byłabym za tymi moimi buteleczkami i zapiciem kolagenu takiego przetworzonego, tylko Wy gdzieś tam...
2: Różki, galarety i
3: oczywiście,
2: tak dalej?
3: Oczywiście, rosół z trzech mięs i tyle. Żeby to po prostu w kolagen pozyskiwać w sposób naturalny, on wtedy jest najbardziej przyswajalny. I ja tak jadam, ja tak polecam. Z klientkami też rozmawiam. Oczywiście, jak ktoś jest zwolennikiem i musi mieć ten kolorowy, mały gadżecik, okej. Nie powiem, że coś jest złe, jak składu nie widzę. Natomiast ja jestem za tym kolagenem naturalnym, pozyskiwanym w naturalny sposób, więc jednak zimne nóżki domowe, jak najbardziej pewnie. Tak, i na pewno skóra się odwdzięczy i będzie promienista i tu mamy pewność, tak.
2: To jeszcze zapytam, jeżeli chodzi o jakiekolwiek suplementacje, coś, co działa, bo słyszałem, że jednym z naukowo potwierdzonych w ogóle suplementów jest witamina D, którą możemy zażywać. Czy my po coś powinniśmy sięgać? No teraz mamy lato i tak jak pani mi wspomniała, że ten sezon, kiedy więcej pracy jest ze skórą, to jest raczej ta jesień, zima, wiosna. Czy my coś powinniśmy mieć w takiej domowej apteczce albo w nawyku suplementowania?
3: Tak, ja jestem zwolennikiem witaminy D jak najbardziej, jak najwięcej, ponieważ no, u nas tego słońca w naszej sferze klimatycznej jest bardzo mało i te lato też mamy, jakie mamy. No nie ukrywajmy, teraz tylko pada, jest plucha i raczej można się chwilowo depresji nabawić, więc witamina D i też gdzieś tam można sobie sprawdzać, poczytać, że 10 tysięcy jednostek, nie tysiączka, tylko 10 tysięcy, to jest potrzebne i się łyka jak najwięcej, żeby po prostu było okej. No, ja jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś z witaminą D przedobrzył w drugą stronę i że brał tej witaminy za dużo. Raczej jak rozmawiam i z ludźmi, no to my też po skórze widzimy i klienci, jak się badają, bardzo często mają niedobory witaminy D3, więc suplementacja jak najwięcej i te górne normy. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś miał powyżej, nawet jak się suplementuje. Potrzebujemy tego.
2: Też bardzo się cieszę, że pani o tym powiedziała, bo to jest ważny głos. Nie bójmy się tych właśnie wyższych
3: dawek.
2: Limitów.
3: Tak.
2: Filtry właśnie słoneczne. Czy są nam potrzebne, czy wręcz przeciwnie, unikać słońca, żeby zachować tę jędrność skóry, chować się, czy korzystać tak jak pani na urlopie, bawić się tym słońcem, dbać o skórę, ale korzystać?
3: Słońce jest jak najbardziej zdrowe i potrzebne. Owszem, no słyszę, że tak, są jakieś takie sytuacje, że słońce, wystawianie się cały czas na permanentne takie opalanie znacznie przyspiesza efekty starzenia się skóry i to jest fakt, tak, ale to jest gdzieś tam, jak ktoś stosuje nieodpowiednią pielęgnację, uczęszcza na nie zabezpiecza się, nie nawadnia, uczęszcza na solarium, jeszcze do tego gdzieś tam papierosy, no to owszem, tak, jeżeli to jest spalona skóra na słońcu i jeszcze używa ktoś jakichś przyspieszaczy, bronzerów i tak dalej, no to można sobie zrobić kuku, można i wywołać sobie niechcący też samemu te przebarwienia posłoneczne, to też czasami idzie z hormonami w parze, że przebarwienia takie pohormonalne, które dopiero wychodzą narażeniu naszej skóry na UV. Jednak no gdzieś tam zawsze trzeba to wyśrodkować, bo z drugiej strony nie wolno też wręcz cały czas używać wysokich filtrów słonecznych, jak nie ma takiej potrzeby. Te filtry 50 i 100 są tylko na kąpiel słoneczną. Jeżeli naprawdę będziemy po prostu cały czas na słońcu, to wtedy 100 tak, ale no to już w drugą stronę ja słyszę, że pani jak tylko się zaczyna słońce już od maja, to już stosują 100 i stosują maj, czerwiec, lipiec, sierpień. No to też jest źle, to tak się nie robi. To nie jest na co dzień i to nie jest ten filtr potrzebny, jak idziemy do pracy gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu. To w ogóle nie trzeba go stosować, nawet wręcz nie powinno się, tak? To tylko gdzieś tam go mieć w zapasie na słońcu.
2: To jeszcze zadam jedno pytanie. Znam osoby z ciemną karnacją, które nie stosują filtrów i mówią, że nigdy się nie parzą słońcem i opalają się na ciemno. To dobrze, czy to źle, że nie stosują żadnych filtrów?
3: Jeżeli nie mają tej tendencji do wychodzenia przebarwień, jeżeli się naprawdę nie parzą i całe życie są na słońcu, przy tym prowadzą zdrową dietę i nie czują takiej potrzeby, no trochę nietuzinkowo, ale powiem, że Jest okej, okay. Ja też nie lubię, ale muszę, bo ja mam po prostu zaburzenia hormonalne i u mnie przebarwienia wychodziły. Ja miałam melazmy na całym czole i żeby to mi nie wróciło, musiałam regulować to kwasami, żeby mi nie wychodziły nowe, muszę stosować filtr, ale ja muszę, nie każdy musi, tak? Można to sobie zweryfikować.
2: No i to też wynika z pani wiedzy. Do konsultacji zapraszamy, dlatego że warto po prostu też poznać i swój typ skóry i swoje preferencje. O tym także będziemy mówić. Natomiast już za tydzień w kolejnym odcinku, w kolejnym naszym spotkaniu zajmiemy się też między innymi ustami. To też jest bardzo fajne pytanie od osób, które nas słuchają i do tego zachęcamy.
3: Dobrze.
2: Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Kosmetolożka pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center w Sochaczewie.
3: Tak, dziękuję bardzo.
0: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.

0: Reklama.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
4: Laboratorium Języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie. Akredytowane Centrum Metody Teddy Eddy.
5: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku audycji Laboratorium Języka. Spakuj angielski na wakacje. Do tej pory podpowiedzieliśmy, jak poradzić sobie na lotnisku, w hotelu, restauracji. Dziś zajmiemy się kolejnymi praktycznymi sytuacjami, które mogą spotkać każdego z nas podczas zagranicznego wyjazdu. Jak zawsze są z nami lektorki Szkoły Językowej British House, Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witamy serdecznie.
7: Dzień dobry.
5: Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, chciałbym poruszyć coś, co chyba wielu osobom chodzi po głowie. Często słyszymy, gdybym zaczął uczyć się angielskiego 10 czy 20 lat temu, byłoby łatwiej. Teraz już jest chyba za późno. Spotykacie się z takim podejściem?
6: Bardzo często. I zawsze odpowiadamy, że na naukę języka nigdy nie jest za późno. Dorośli mają ogromną przewagę. Uczą się świadomie, wiedzą, po co chcą znać język i potrafią wykorzystać go od razu w praktyce. Motywacją jest wyjazd, praca, podróże czy po prostu chęć swobodnego porozumiewania się z innymi.
5: Czyli wiek nie jest tutaj przeszkodą?
7: Absolutnie nie. Znacznie ważniejsze od wieku są regularność i odpowiednie podejście. Nie trzeba poświęcać kilku godzin dziennie. Nawet kilkanaście minut kontaktu z językiem kilka razy w tygodniu daje świetne efekty, szczególnie jeśli skupiamy się na praktycznej komunikacji.
5: No dobrze, to jak pomagacie dorosłym przełamać tę pierwszą barierę?
6: W British House pracujemy metodą Bold Wings, która opiera się na aktywnym używaniu języka. Już od pierwszych zajęć rozmawiamy, odgrywamy scenki i ćwiczymy sytuacje, z którymi naprawdę spotykamy się na co dzień. Pracujemy w kameralnych grupach, dzięki czemu każdy ma przestrzeń, żeby mówić, zadawać pytania i popełniać błędy, bo błędy są naturalnym elementem nauki.
7: Bardzo lubimy moment, kiedy kursanci wracają z wakacji i opowiadają. Pierwszy raz sam zamówiłem jedzenie albo zapytałam o drogę, poradziłem sobie na lotnisku. Dla kogoś z zewnątrz to może wydawać się jak taki drobiazg, ale dla naszych kursantów to ogromny sukces i dowód na to, że nauka naprawdę przynosi efekty.
5: A skoro mowa o takich codziennych sytuacjach, za chwilę sprawdzimy, jakie zwroty warto znać podczas zakupów i jak zapytać o drogę, żeby zwiedzanie nowego miejsca było jeszcze przyjemniejsze. Mam wrażenie, że pytanie o drogę albo wejście do sklepu to sytuacje, których najbardziej unikamy. Włączamy mapę w telefonie i liczymy na to, że nie będzie

0: Będziemy musieli z nikim rozmawiać.
1: To prawda, a szkoda, bo czasami jedna krótka rozmowa może oszczędzić nam sporo czasu. Poza tym mieszkańcy wielu krajów są naprawdę życzliwi i chętnie pomagają turystom.
2: Co więcej, nie trzeba znać skomplikowanego angielskiego, wszystkich zasad gramatycznych i słówek. Wystarczy kilka prostych zwrotów i odrobina odwagi.
0: To sprawdźmy, jak taka rozmowa może wyglądać. Martyna, jesteś turystką, a Kasia mieszkańcem miasta.
2: Dobrze. Excuse me, could you help me?
1: Of course.
2: Where is the city center?
1: Go straight ahead and then turn left at the traffic lights. It's about 5 minutes from here.
2: Thank you very much.
1: You're welcome. Have a nice day.
0: Brzmiało całkiem prosto. Jakie słówka warto z tego dialogu zapamiętać?
1: Jeśli pytamy o drogę, przydadzą się przede wszystkim city center, centrum miasta, traffic lights, światła, bus stop, przystanek autobusowy, train station, dworzec kolejowy, airport, lotnisko, muzeum, beach, plaża, supermarket, pharmacy, apteka, tourist information, informacja turystyczna.
2: A teraz kierunki, które bardzo często usłyszymy. Go straight ahead, idź prosto. Turn left, skręć w lewo. Turn right, skręć w prawo. Next to, obok. Opposite, naprzeciwko. Between, pomiędzy. Near, blisko. On the corner, na rogu.
0: Jakie zdania warto zapamiętać?
1: Na pewno. Excuse me, could you help me? Where is? How can I get to? Is it far? How long does it take?
2: No i oprócz tego bardzo praktyczne. Can you show me on the map? Czy możesz pokazać mi to na mapie? I'm looking for. Szukam. Thank you for your help. Dziękuję za pomoc.
0: No dobrze, trafiliśmy już do centrum miasta, no i to czas na zakupy.
1: Hello, can I help you?
2: Yes, please. I'm looking for some souvenirs.
1: We have a lot of postcards, magnets and other souvenirs.
2: How much is one magnet?
1: It's 4 euros.
2: Okay, I will take 2. Can I pay by card?
1: Of course.
0: A jakie zwroty najczęściej przydają się podczas zakupów?
2: Dosyć podobne. I'm looking for. Szukam. How much is it? Ile to kosztuje? Can I try it on? Czy mogę to przymierzyć? Do you have a different size? Czy macie inny rozmiar? Do you have another color? Czy jest to w innym kolorze? I will take it. Biorę to. Can I pay by card? Czy mogę zapłacić kartą? Can I have a bag, please? Czy mogę poprosić o torbę?
1: A jeżeli kupujemy ubrania, warto znać jeszcze fitting room, przymierzalnia, receipt, paragon, size, rozmiar.
0: Mam pytanie, które pewnie zadaje sobie wielu słuchaczy, a co zrobić, jeśli zapomnimy jakiegoś słowa?
1: To przecież zdarza się każdemu. Wtedy warto opisać. Jeśli nie pamiętamy słówka apteka, możemy powiedzieć I'm looking for a place where I can buy medicine. Albo pokazać coś na telefonie.
2: No i warto pamiętać, że komunikacja to nie jest konkurs na idealną gramatykę. Często wystarczy kilka prostych słów, uśmiech i gesty. Najważniejsze, żeby próbować.
0: To najważniejsze, no i na koniec poproszę jeszcze o dzisiejszą radę.
2: Przed wyjazdem warto ćwiczyć całe sytuacje, a nie tylko listy słówek. Można wyobrazić sobie, że jesteśmy w sklepie albo pytamy przechodnia o drogę i powiedzieć kilka zdań na głos. To świetnie przygotowuje do prawdziwych rozmów.
1: I pamiętajmy, nie trzeba uczyć się godzinami. 5 minut dziennie, regularne powtarzanie i odrobina ciekawości naprawdę wystarczą, żeby poczuć się pewniej podczas wakacyjnych wyjazdów. Każda krótka rozmowa to kolejny krok do swobodnego posługiwania się językiem.
0: A moimi gośćmi były lektorki Szkoły Językowej British House, Martyna i Kasia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
0: I do usłyszenia.
3: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
4: Radio Sochaczew. jeszcze więcej muzyki.

0: Weekend z Radiem Sochaczew. Reklama.
1: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
5: Na zegarach już 18.
6: Nie wychodźcie z domów, to apel w związku z pożarem na Pomorzu. Strzelanina na amerykańskiej uczelni na 2 dni przed nowym rokiem akademickim. Najwyższy pomnik maryjny w Europie, oficjalnie otwarty dla zwiedzających. Można wdrapać się na taras widokowy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czarny, gęsty dym widać z daleka nad gminą Potęgowo na Pomorzu we wsi Chlewnica. Strażacy walczą z pożarem zakładu gospodarowania odpadami. Na miejscu działa sztab kryzysowy, a strażacy zwożą specjalistyczne sprzęty z całego województwa, mówi rzecznik pomorskiej komendy Dawid Westrych.
7: Strażacy prowadzą działania w natarciu na objęte pożarem hale, budynek biurowy oraz hałdę odpadów. Jednocześnie prowadzone są działania w obronie, których celem jest zabezpieczenie pozostałych obiektów znajdujących się na terenie zakładu. Do działań zadysponowano 50 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pracuje obecnie blisko 200 strażaków.
6: Mieszkańcy okolicznych wsi są proszeni o zamknięcie okien i niewychodzenie z domów bez wyraźnej potrzeby. Mogą być też problemy z dostępnością wody w kranach, ponieważ została ona przekierowana do akcji gaśniczej. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego. Na stronie internetowej Uniwersytetu można przeczytać, że akademiki zostały otwarte dla studentów tydzień temu, a zajęcia mają się rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został dziś poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
8: No robi wrażenie.
9: Tak, no wyższa niż nasz no. Chrystus ze Świebodzina.
10: Tak.
6: Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się taras widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10 między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami i fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia.
0: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
11: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
12: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
13: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
14: Pełna moc generatorów, bo to jest właśnie ten moment, kiedy odpalamy dla Was najbardziej taneczny program w okolicy, czyli prywatkę z Radiem Sochaczew na 94,9. Nie zabraknie tych poważnych argumentów, przy których będzie można potupać się nóżką. No właśnie, 18 już minęła, to możemy powoli zaczynać. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. Co na start? No to Fancy już teraz, ale nie zabraknie czegoś na polską nutę, czy tych najbardziej tanecznych nowości.

0: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Enrique Iglesias. Con la A-L-F-A.

bawicie się z prywatką w Radiu Sochaczew, a gdybyście chcieli zrobić to w plenerze, to na przykład można po sąsiedzku wyskoczyć do Campinosu, bo tam już trwa, wystartowała punktualnie o 18:00 międzypokoleniowa potańcówka campinoska, no właśnie, łącząca tych wszystkich, którzy pragną dobrej zabawy, i tych młodszych, i tych starszych. Czas macie do godziny 21:00, park w Campinosie, to właśnie tam najlepsze hity gra dla was DJ Magister, niezastąpiony Błażej Stecko, wstęp jest wolny.

0: Reklama.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Prywatka z Radiem Sochacze.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: sobotni czas spędzamy wśród tych najbardziej tanecznych przebojów, które gramy dla Was w prywatce z Radniem Sochaczew. No i do nich za chwilę wrócimy, ale wcześniej przypominajka o tym, że jak prywatka w Radniu Sochaczew, to też i pozdrowienia. I te telefoniczne już teraz przesyła Kuba.
1: Ja chciałbym pozdrowić przyjaciół Daniela, Mateusza oraz chciałbym pozdrowić pana taksówkarza Mariana.
0: Dzięki Kuba i my oczywiście dołączamy się do tych pozdrowień.
2: Weekend z Radiem Sochaczew. Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Łopan Gangnam Style.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Statek bez morza to nowość od Zenka Martyniuka i właśnie premierowo zagraliśmy ją dla Was na 94,9. To prywatka z Radiem Sochaczew i kolejne pozdrowienia, tym razem od naszej stałej słuchaczki Marysi dla Mateusza i Adriana, dla bliźniaków, którzy już jutro będą obchodzić swoje urodziny, także wnukowie, babcia Marysia o Was pamięta. To my także się dołączamy do tych pozdrowień i życzymy wszystkiego najlepszego.

0: dziś święto, wszystko pozamykane, to mamy nadzieję, że wczoraj zaopatrzyliście się w jakieś chiperki i bąbelki, oczywiście te bez procentów, by szamki nie brakowało, bo my z kolei zadbamy o muzyczny podkład pod waszą imprezę. Oto możecie być spokojni, będziemy DJ-em na waszej zabawie. No właśnie, bo może jakaś domóweczka, to proszę bardzo, po 19 kolejne taneczne hity i między innymi pojawi się DJ Kungs. Warto być na 94,9.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

programy i za chwilę dalej wam pogramy te kolejne prywatkowe przeboje, ale wcześniej w Radiu Sochaczew ciekawostka, jeżeli chodzi o 15 dzień sierpnia, ta muzyczna, rok 1960, to wtedy Elvis Presley rozpoczął pierwszy z 5 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście singli piosenką It's Now or Never. Utwór będący przeróbką popularnej włoskiej pieśni O Sole Mio został też hitem numer 1 w Wielkiej Brytanii. Był to też pierwszy przebój Presleya po jego powrocie ze służby wojskowej. My za to wracać będziemy jeszcze do muzycznego kalendarza i sprawdzać, co na przestrzeni lat działo się 15 sierpnia.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Prywatka z Radiem Sochaczew.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Oj, pogoda dziś nam dopisuje piękne słońce, choć mogłoby być ciut chłodniej, no ale skoro takie sprzyjające okoliczności przyrody za oknem, warto to wykorzystać i ten czas spędzić w plenerze, na przykład na letniej senioriadzie, która jeszcze trwać się powinna, bo wystartowała o 18:00, to jeżeli chcielibyście potupać nóżką, to tam też można, niezależnie od wieku, wszyscy mile widziani i tak naprawdę to impreza kończąca już ten cykl i dzisiejsza potańcówka odbywa się w Parku Garbolewskiego. To tam letnia senioriada, a gra zespół Muzycy Ulicy, mający w swoim repertuarze muzykę rozrywkową i biesiadną. Wstęp wolny, polecamy.

0: Only You w wersji od DJ-a Mandiego. Tak wam zagraliśmy prywatkowo na 94,9. 15 sierpnia w kalendarzu to Święto Wojska Polskiego. No i co za tym idzie? Ewa do nas napisała na Messengerze Radia Sochaczew, że ma syna pilota, który już 26 lat służy w Dęblinie i szkoli młodych pilotów. No i z tej okazji i dla niego, ale też dla wszystkich wojskowych dobrej służby i awansów właśnie takie pozdrowienia i życzenia przesyła Ewa, a my się dołączamy i wracamy do prywatkowego grania już za chwilę u nas po polsku Bobby i Kochaj Mnie.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Jeżeli jeszcze nie wysłaliście SMS-a z pozdrowieniami, to jest ten moment, by prywatkowo te zaległości nadrobić. A wiadomości wysyłacie na numer 7248. Na początku piszecie łącznie Radio Sochaczew, a koszt takiego SMS-a to 2,46 z VAT-em.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Manolos Manolos, a za chwilę w prywatce z Radiem Sochaczew modelki DJ Bobo czy Labusz. Tak wam właśnie zagramy po 20. Łukasz Matusiak, witam ponownie, zapraszam.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: A ja mam do ciebie,

0: Obiecaliśmy, że w prywatce oprócz tych tanecznych przebojów będą i muzyczne ciekawostki z 15 sierpnia. No i właśnie do nich wracamy, dokładnie do roku 1987, bo wtedy Michael Jackson po raz trzeci zdobył szczyt brytyjskiej listy singlem z utworem I Just Can't Stop Loving You. W duecie z Jacksonem wystąpiła wtedy sesyjna wokalistka Syeda Garrett, nagrywająca m.in. dla Madonny i Quincy Jonesa. Pierwotnym pomysłem Jacksona był duet z Barbra Streisand lub Whitney Houston, ale do wspólnych nagrań nie doszło.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Od 16.30 na Wzgórzu Zamkowym dzieje się sporo dobrego i o tym też przypominamy w prywatce z Radiem Sochaczew, bo jeżeli chcecie ruszyć w miasto, to jeszcze do 21.30 warto się tam pojawić, bo po raz 16 przecież Zawisza Czarny zawitał nad Bzurę, dokładnie w 500. rocznicę włączenia Mazowsza do korony. No i prezentacja lokalnych tradycji kulinarnych, warsztaty edukacyjne z pokazami tańców dawnych oraz teatru dawnego, turniej rycerski czy stoiska rzemieślnicze, rzemiosło dawnych, to tak w telegraficznym skrócie, co właśnie dziś się dzieje się na Wzgórzu Zamkowym. Polecamy, zapraszamy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Tochaczew, to jest z nami Dorota, która napisała: tak się poddałam weekendowemu relaksowi, że kompletnie zapomniałam o prywatce. Odpoczywam po wczorajszym udanym grillu u sąsiadów. No dobrze, że na szczęście Dorota ci się przypomniało i jednak jesteś z nami i bawisz się prywatkowo na 94,9. To dla tych wszystkich, którzy teraz z Radiem Sochaczew, Dawid Narożny i Sobota, jesteś taka słodka. Będzie też filmowy motyw z Szybkich i Wściekłych, czyli Don Omar i Dan Zakuduro. Coś do pobujania bioderkami.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Takie łaska, kaszaneczka, może karkóweczka, co w tym grillowym repertuarze? No właśnie, bo jest weekend, pogoda dopisuje, więc podejrzewam, że i grille także poszły w ruch. No to gorąco Was pozdrawiamy. I żeby lepiej się pichciło, no to z kolei w naszym repertuarze kolejne taneczne przeboje i po 21:00 między innymi Kaskada czy Ekipa. Bądźcie blisko z Radiem Sochaczew.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość.

0: piosenki, do których taniec cały czas się pamięta i z pewnością jest tak właśnie w przypadku tego nagrania, bo w prywatce z Radiem Sochaczew zaglądamy sobie do muzycznego kalendarza. 15 sierpnia i rok 95. To wtedy hiszpański duet Los Del Rio wydał na amerykańskim rynku singiel z kompozycją Macarena. I już wam się pewnie to przypomniało, właśnie te ruchy. Utwór wywołał sezonową modę na taniec prezentowane w wideoklipie do piosenki i w rezultacie dotarł w następnym roku do pierwszego miejsca listy Billboardu. Piosenka była hitem numer 1 w USA przez 14 tygodni. Stacja VH1 w 2002 roku nazwała Los Del Rio największym wykonawcą jednego przeboju w historii muzyki pop. To co? To może z tej okazji potańczymy sobie w prywatce Macarenę. Gramy!
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: To może tak na szybko jeszcze sobie to odświeżmy, jak się tańczy Macarenę. Ręce przed siebie, później odwracamy dłonie, ręce na ramiona, ręce na biodra, na pośladki, kręcimy tymi bioderkami i się obracamy. To tak w telegraficznym skrócie. Mam nadzieję, że pamiętacie. No to lecimy.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

jest Prywatka w Radiu Sochaczew i to jest sobota, 15 dzień sierpnia i wśród świąt nietypowych znajdziemy dziś dzień synowej. No te relacje na linii synowa i teściowa, no bywają różne, nieraz są napięte, ale nie zawsze takie muszą być. To może niech to święto będzie właśnie tym, by te stereotypy przełamać, żeby nie było jak w tym żarcie u komika Rafała Paczesia, że teściowa jak mrówka, niech ona sobie żyje, mi w ogóle nie przeszkadza, tylko niech mi nie wchodzi do domu. No właśnie, to czasem jest tak. I jeżeli chodzi o zięcia i synową, no to może właśnie warto dziś o to zadbać, by te relacje były zdecydowanie lepsze. Dla tych wszystkich, którzy teraz z Prywatką na 94,9 wracamy do tego, co najbardziej taneczne, dajcie głośniej. Ona...

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Oliwia Adams w prywatce z Radniem Sochaczew. Co jeszcze wam zagramy do 22? No to z takich klasyków disco-polowych Topless się pojawi i jego sąsiadka, ale też na przykład Sissy Catch czy DJ Trips. Zostańcie na 94,9.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Maria Stefan i Miriam, ale też Julianna, Napoleon, Armida, także Tarsycjusz. No to może u kogoś z was dziś imprezka z okazji imienin. To gorąco pozdrawiamy przy sobocie 15 dniu sierpnia i pogramy, by na imprezce fajnej muzy nie zabrakło. Po 22 kolejne taneczne przeboje, warto być blisko, a co wśród nich to na przykład Robin Cook czy Milk and Sugar.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Obiecani Milk & Sugar na 94,9. Love is in the air w prywatce z Radiem Sochaczew. Za chwilę Vixen i jego Nerozumiju w nieco podkręconej wersji, ale też Supermode czy Garfield. To także te najbliższe muzyczne plany na 94,9. Co dzieje się pod prywatkowym postem na Facebooku Radia Sochaczew? To napisała do nas Ela z najlepszymi życzeniami dla naszych żołnierzy. No tak, bo 15 sierpnia przypominamy, to także Święto Wojska Polskiego. I tu dopisek: dziękujemy za ich poświęcenie, trud i zaangażowanie w obronę naszego kraju. No to do tych życzeń od Elisie dołączamy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Czas, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet,
1: powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: cały czas bawicie się z prywatką w Radiu Sochaczew. Co w muzycznym świecie? No właśnie, ponownie zaglądamy do kalendarza. 15 sierpnia i rok 2009. To wtedy na stadionie Wembley odbył się pierwszy koncert światowego tournée zespołu U2, promującego płytę No Line on the Horizon. Specjalna scena w kształcie szponu pozwalała na oglądanie muzyków z każdej strony widowni. No i uwaga, na koncert weszło ponad 88 tysięcy ludzi, co było ówczesnym rekordem. A ten poprzedni należał do Roda Stewarta i wtedy rekord widowni na Wembley wynosił 83 tysiące osób. Tyle przyszło na jego występ w roku 1995. A współcześnie, no to 2017 rok i Adele, i 2022 Ed Sheeran. Mówimy nawet o 100 tysiącach widzów. No to liczba, która robi wrażenie.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich

szybki rzut oka w naszą playlistę, to przy czym jeszcze się pobawicie na prywatce z Radiem Sochaczew, no to już teraz dla miłośników Disco Polo, Defis i jego Gorące Serce, ale przed 23 także DJ Sound of Legend czy Daxos i Barbra Streisand. Nigdzie nie odchodźcie.

0: to tyle i to już. Niech ta sobotnia noc będzie dla was udana. Zostawiam was z tym, co taneczne. Łukasz Matusiak, bye.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. W każdą sobotę po 20:00. Gwarancja udanej imprezy.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.